0: centrum Katowic, te emocje opadają i wtedy skupiamy się na celu, skupiamy się na tym naszym zaplanowanym tempie. Na pewno nie ma co przepalać początku, bo ten największy podbieg przy wieży telewizyjnej nie jednego już sponiewierał i właśnie to na ten koniec biegu należy zostawić sobie najwięcej energii.
1: Organizacja wydarzenia tej skali wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Silesia Maratonu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu możliwy spadek temperatury do około 3 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Wszystkie instytucje odbierające przesyłki powinny zachować czujność. To próba zaniepokojenia opinii publicznej. Tak incydent w Nowej Dębie w Podkarpaciu skomentował ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Roland Kozłowski. Wczoraj rano do siedziby placówki żandarmerii wojskowej trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia. Jej zawartość wzbudziła wątpliwości, a po otwarciu 3 osoby poczuły się źle i trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Z sąsiedniej klatki ewakuowano ponad 130 osób. Takie sytuacje mają podważyć zaufanie obywateli do instytucji państwa, mówił w Polskim Radiu 24 Artur Roland Kozłowski.
4: Osoby, które takie listy odbierają, a przecież sekretariaty, kancelarie bardzo wielu instytucji i firm w Polsce będą teraz jeszcze bardziej czujne. To jest bardzo dokładnie, wydaje mi się, zaplanowany akt wzbudzania niepokoju społecznego. Ten niepokój ma podciągnąć zaufanie społeczeństwa w ogóle do władzy w danym państwie, ale też do poparcia czy do dalszego popierania, wspierania Ukrainy.
3: Żandarmeria informuje, że badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Polscy politycy podzieleni w sprawie przyznania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Zaskoczenia decyzją sądu nie ukrywa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
5: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Przypominam jego rozmowy, jego współpracowników. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
3: Z kolei Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości jest zadowolony z obrotu spraw.
6: Dzięki temu prokuratura, dzięki temu sąd będą mogli tę sprawę prowadzić. No to jest chyba sytuacja win-win. Prokuratura będzie mogła się wykazać, sąd będzie mógł osądzić, a Marcin Romanowski i my jako politycy opozycji nie będziemy mogli stawiać zarzutu, że ktoś jest bezprawnie przetrzymany w więzieniu tylko ze względów politycznych.
3: Prokuratura zapowiedziała zażalenie na decyzję sądu. Przypomnijmy, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasem w Polsce dochodzi do coraz większej liczby cyberataków, a będzie ich coraz więcej, ostrzega Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając firmy do inwestowania w ochronę systemów zabezpieczeń. W tej kwestii wciąż jednak w Polsce jest sporo do zrobienia.
7: Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego incydenty obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
8: Bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. Wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane.
7: Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega problemu związanego z cyberzagrożeniami.
9: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo.
7: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
9: Raczej jest krucho, bardzo krucho.
7: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
3: A w nich jeszcze Węgry. Na konta części kierowców zaczynają trafiać pieniądze od państwa. To wypłata specjalnej dopłaty do oleju napędowego.
11: Pierwsza rata to 5 tysięcy forintów, a w sumie kierowcy mogą otrzymać 20 tysięcy forintów, czyli około 220 zł. Wsparcie przysługuje właścicielom lub użytkownikom samochodów osobowych napędzanych wyłącznie dieslem o mocy nieprzekraczającej 150 koni mechanicznych. Dopłata obejmuje osoby prywatne, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników. Na jedną osobę może przypadać tylko jedna dopłata. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty realizuje automatycznie węgierski Skarb Państwa, korzystając z danych znajdujących się w bazie pojazdów Urzędu Skarbowego. Pieniądze trafią przede wszystkim na rachunek bankowy znany administracji podatkowej, a osoby bez zarejestrowanego rachunku otrzymają je pocztą. Dopłata jest zwolniona z podatku dochodowego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
3: Noc przeważnie pogodna, ale raczej chłodna, z temperaturą minimalną od tylko 3 stopni na wschodzie do 13 na krańcach zachodnich. W ciągu dnia będzie oczywiście znacznie cieplej, termometry pokażą od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność na drodze do 300 metrów. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy wyż 1040 hektopaskali znad Finlandii i Rosji rozbudowuje się. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-wschodni 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr południowo-wschodni 5 do 6, miejscami w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
10: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

się w mały plecak. Weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz na co jeszcze czcak. Weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz na co jeszcze. Weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz na co jeszcze czekaj.

to już któryś raz. W poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy, to możemy u tego, co nam się nagromadziło, proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: Jest 22. Politycy koalicji rządzącej apelują do prezydenta o podpisanie ustawy paliwowej. W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, wskazuje Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
2: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
0: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana. Zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze. O jej przyszłości zdecyduje sąd.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze. Program obejmuje m.in. wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, wydarzenia immersyjne, warsztaty i spotkania z artystami. Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach, podkreślił Łukasz Kołębasiak, dyrektor

0: Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
1: Wydarzenia, które pokazują nowe formy kultury, nowe formy sztuki, które wprowadzają do świata sztuki zjawiska do tej pory trochę marginalizowane, jak gry komputerowe, to będzie jedna z naszych głównych przewodnich idei. Nie tylko opanuje całe Katowice, ale na pewno opanuje też całą Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię.
0: KGHM New Media Week w Nowym Muzeum Śląskim potrwa do 11 października. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie. Niemal 3 tysiące z nich pochodzi z naszego regionu. Program 18. edycji imprezy został rozłożony na 3 dni. W piątek uczestnicy zmierzą się z biegiem na 5 kilometrów, w sobotę odbędzie się bieg na 10 kilometrów, natomiast niedziela tradycyjnie będzie należeć do głównych dystansów. Silesia Half Marathon, Silesia Marathon oraz Silesia Ultra Marathon, w którym do pokonania będzie 50 kilometrów. Dwukrotna zwyciężczyni Silesia Ultramaratonu Wiktoria Krupowicz radzi, by do biegu podejść ze spokojną głową.
2: Jeżeli trenowaliśmy, to nic nie powinno nas zaskoczyć. W dniu startu na pewno będzie duży stres. Natomiast po tych pierwszych kilometrach, kiedy już wybiegamy do centrum Katowic, te emocje opadają i wtedy skupiamy się na celu, skupiamy się na tym naszym zaplanowanym tempie. Na pewno nie ma co przepalać początku, bo ten największy podbieg przy wieży telewizyjnej niejednego już sponiewierał i właśnie to na ten koniec biegu należy zostawić sobie najwięcej energii.
0: Organizacja wydarzenia tej skali wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Silesia Maratonu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu możliwy spadek temperatury do około 3 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To decyzja polityczna. Tak koalicja rządząca ocenia brak zgody prezydenta na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Zdrowia. Politycy opozycji nie wyobrażają sobie sytuacji, w której prezydent nie będzie miał wpływu na obsadzenie tego stanowiska. Prawo jednak pozwala na podjęcie decyzji przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych po uzgodnieniu z prezydentem.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że rząd działa zgodnie z prawem w sprawie nominacji pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP-u.
6: Myślę, że to są te złe języki, które podpowiadają panu prezydentowi, żeby za wszelką cenę wchodzić w konflikt z rządem.
5: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że prezydent działał zgodnie z prawem, bo ustawa przewiduje konieczność uzgodnienia tej kwestii z głową państwa.
7: Ustawa przewiduje takie uprawnienie prezydenta, że to musi być uzgodnione, ale też jest postawa faktyczna. To pan prezydent jest najważniejszą osobą w państwie, która jest chroniona przez instytucję.
5: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział, że Tomasz Jackowicz i tak będzie kierował SOP-em. Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP-u po tym, jak Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: $5 miliardów opakowań trafiło do systemu kaucyjnego w pierwszym roku jego działania. Ministerstwo Klimatu informuje, że zwrócono już 60% opakowań objętych systemem. Resort przewiduje poziom 77% do końca roku. Dzięki systemowi kaucyjnemu w naszym otoczeniu jest czyściej, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
8: Zniknął z naszego otoczenia. Plastik, aluminium, bo mówimy tu zarówno o butelkach PET, jak i puszkach aluminiowych, które są objęte systemem kaucyjnym. Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.
4: Ministerstwo Klimatu zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego o opakowania po tak zwanych małpkach.
9: To są aktualności jedynki.
4: Rząd podsumował efekty Krajowego Planu Odbudowy. 60 miliardów euro trafiło na ochronę klimatu, transport, rolnictwo, cyfryzację i służbę zdrowia. Celem KPO jest odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. Ostatnie transze zostaną zrealizowane do końca roku, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
10: Podpisałam i wysłaliśmy 9, ostatni, największy wniosek o płatność z KPO. 55 miliardów złotych wpłynie do Polski na Boże Narodzenie.
4: Najwięcej środków, 40% wszystkich funduszy, przeznaczono na ochronę klimatu i środowiska. Z kolei 26 miliardów złotych przeznaczono na transport, a prawie 11 miliardów na rozwój rolnictwa. W aktualnościach teraz historia oszustwa. Na wypadek policjanci zatrzymali w Warszawie odpowiedzialnego za nie 19-letniego mieszkańca Lublina. Poszkodowany 85-letni mężczyzna stracił 100 tysięcy złotych, mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
11: Mężczyzna uwierzył, że bliska osoba spowodowała wypadek samochodowy i potrzebne są pieniądze na kaucję. 19-latek usłyszał zarzuty udziału w oszustwie. Jak się okazało, był osobą, która odebrała pieniądze od 85-letniego mężczyzny.
4: Młodemu oszustowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. A na koniec temat, którym żyje cała Polska, czyli nowa kinowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa. Film budzi spore zainteresowanie licealistów. Wielu z nich obejrzało go jeszcze przed lekturą książki.
12: Wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę. Ja na przykład będę się pewnie opierać na filmie, jeżeli chodzi o lalkę. Myślę, że książka to nie moja bajka.
13: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film, który dzisiaj wychodzi.
4: Filmowa Lalka wczoraj weszła do kin w całej Polsce. Wraz z jej premierą Ministerstwo Edukacji uruchomiło portal lalka.edu.pl, który ma ułatwiać zrozumienie i inspirować młodych ludzi powieścią Bolesława Prusa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
4: Noc wprawdzie pogodna, ale chłodna. Za to przed nami kolejny ciepły dzień z temperaturą od 17 stopni na wybrzeżu do 25 na południowym zachodzie. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
9: Jedynka. Polskie Radio.
14: Tu Radio Dźwięk.

0: mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczce

0: Jest 22. Politycy koalicji rządzącej apelują do prezydenta o podpisanie ustawy paliwowej. W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, wskazuje Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
2: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu nie

0: zapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
1: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana, zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze. O jej przyszłości zdecyduje sąd.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze. Program obejmuje m.in. wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, wydarzenia immersyjne, warsztaty i spotkania z artystami. Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach, podkreślił Łukasz Kołębasiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
3: Wydarzenia, które pokazują nowe formy kultury, nowe formy sztuki, które wprowadzają do świata sztuki zjawiska do tej pory trochę marginalizowane, jak gry komputerowe, to będzie jedna z naszych głównych przewodnich idei. Nie tylko opanuje całe Katowice, ale na pewno opanuje też całą górnośląsko-zagłębiowską metropolię.
1: KGHM New Media Week w Nowym Muzeum Śląskim potrwa do 11 października. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie. Niemal 3 tysiące z nich pochodzi z naszego regionu. Program 18. edycji imprezy został rozłożony na 3 dni. W piątek uczestnicy zmierzą się z biegiem na 5 kilometrów. W sobotę odbędzie się bieg na 10 kilometrów, natomiast niedziela tradycyjnie będzie należeć do głównych dystansów. Silesia Half Marathon, Silesia Marathon oraz Silesia Ultra Marathon, w którym do pokonania będzie 50 kilometrów. Dwukrotna zwyciężczyni Silesia Ultramaratonu Wiktoria Krupowicz radzi, by do biegu podejść ze spokojną głową.
4: Jeżeli trenowaliśmy, to nic nie powinno nas zaskoczyć. W dniu startu na pewno będzie duży stres. Natomiast po tych pierwszych kilometrach, kiedy już wybiegamy do centrum Katowic, te emocje opadają i wtedy skupiamy się na celu, skupiamy się na tym naszym zaplanowanym tempie. Na pewno nie ma co przepalać początku, bo ten największy podbieg przy wieży telewizyjnej niejednego już sponiewierał i właśnie to na ten koniec biegu należy zostawić sobie najwięcej energii.
1: Organizacja wydarzenia tej skali wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Silesia Maratonu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu możliwy spadek temperatury do około 3 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Czy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd po raz kolejny apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych koncernów paliwowych, mającą pozwolić na sfinansowanie kolejnej obniżki cen paliw. Otoczenie prezydenta jest jednak innego zdania.
7: Rząd twierdzi, że w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od momentu podpisania ustawy jest w stanie przywrócić pakiet CPN i znacząco obniżyć nim ceny paliw na stacjach. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka.
8: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę.
7: Z otoczenia prezydenta słychać jednak głosy, że przedłożona ustawa ma walory niekonstytucyjności, a szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że do obniżenia cen paliw rząd nie potrzebuje podpisu Karola Nawrockiego.
9: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. Pan nie chce tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wyciągając pieniądze z kieszeni polskich kierowców, zasypuje pan własną dziurę budżetową.
7: Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie tej ustawy do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: Będziemy walczyć ze szkodliwymi i nieprawdziwymi informacjami, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Jego szef Krzysztof Gawkowski poinformował o powołaniu Centrum Walki z Dezinformacją.
10: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
6: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować raport o skali tego zjawiska i działaniach podejmowanych przeciw niemu w Polsce. Tymczasem w listopadzie ruszą pierwsze zasadnicze prace przy budowie portu Polska, zapowiada wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw powstania tego obiektu Piotr Malepszak. Inwestycja nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wcześniejsze założenia były nierealne, przekonuje Piotr Malepszak.
11: Jak wszedłem w rolę pełnomocnika rządu, od razu ta informacja była korygowana, że to będzie listopad, jeśli chodzi o pozyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie właściwego palowania.
6: Nowe lotnisko ma być największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej, obsługujący ponad 40 milionów pasażerów rocznie.
12: To są aktualności jedynki.
6: A w nich teraz ostrzeżenie sanepidu i Lasów Państwowych o zdrowy rozsądek, a właściwie apel o zdrowy rozsądek. Wspólna akcja Bezpieczne Grzybobranie ma zapobiegać zatruciom grzybami. Niektóre z nich mogą zmylić nawet najbardziej doświadczonych, ostrzega inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik.
13: Osoby, które doznały zatrucia humorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
6: W lesie warto też pamiętać o odpowiednim ubiorze chroniącym przed ukąszeniami owadów. Na koniec Włochy i promocja sportu jako sposób na rozmowę z młodymi o przemocy i szacunku. Plac Ludowy w centrum Rzymu gościł wczoraj ogólnokrajową akcję Ise Midel Rispetto, czyli ziarna szacunku.
14: To spotkanie młodzieży, stowarzyszeń, sportowców i przedstawicieli służb. Organizatorzy podkreślają, że ważne jest dotarcie do młodych ludzi jeszcze zanim pojawi się przemoc, a sport ma być jednym z narzędzi promowania szacunku. Jeśli nie możemy trafić do szkół, wychodzimy na ulicę. Zachęcamy do aktywności sportowych, jak na przykład jazda na rowerze. Są także siły zbrojne, które mają swoje grupy sportowe. W ten sposób młodzi ludzie są przyciągani, a naszym celem jest budowanie kultury niestosowania przemocy, mówi koordynator Alberto Polini. Uczniowie chętnie uczestniczą w takich akcjach. Z jednej strony uczą się czegoś nowego, z drugiej dobrze się bawią. To ważne, żeby tutaj być, bo przemoc dzisiaj jest powszechna, a takie projekty pokazują, jak można jej unikać, mówi jedna z uczennic. To wydarzenie cykliczne, kierowane także do mieszkańców i rodzin. Projekt rozpoczął się rok temu w Mediolanie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
6: Po chłodnej, choć pogodnej nocy przyjdzie kolejny ciepły dzień. W jego najcieplejszym momencie termometry pokażą od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie.
12: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. Politycy koalicji rządzącej apelują do prezydenta o podpisanie ustawy paliwowej. W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Obniżenie cen paliw będzie skutkowało obniżeniem inflacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, ustawa leży na biurku prezydenta, a dzięki niej można bardzo szybko wpłynąć na ograniczenie wzrostu cen. Szef resortu energii uczestniczył dziś w Katowicach w konferencji Energy Days poświęconej transformacji energetycznej, bezpieczeństwu dostaw oraz nowym technologiom w sektorze energii. 40 tysięcy papierosów bez akcyzy przejęli policjanci z Dąbrowy Górniczej. Wyroby należały do 52-letniej mieszkanki miasta. Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy, wskazuje Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji.
2: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
0: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana, zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze, o jej przyszłości zdecyduje sąd.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Muzeum Śląskim wystartował KGHM New Media Week. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze. Program obejmuje m.in. wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, wydarzenia immersyjne, warsztaty i spotkania z artystami. Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach, podkreślił Łukasz Kołem Basiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
3: Wydarzenia, które pokazują nowe formy kultury, nowe formy sztuki, które wprowadzają do świata sztuki zjawiska do tej pory trochę marginalizowane, jak gry komputerowe, to będzie jedna z naszych głównych przewodnich idei. Nie tylko opanuje całe Katowice, ale na pewno opanuje też całą Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię.
0: KGHM New Media Week w Nowym Muzeum Śląskim potrwa do 11 października. Ponad 17 tysięcy osób z 60 krajów pobiegnie w tegorocznym Silesia Maratonie. Niemal 3 tysiące z nich pochodzi z naszego regionu. Program 18. edycji imprezy został rozłożony na 3 dni. W piątek uczestnicy zmierzą się z biegiem na 5 kilometrów. W sobotę odbędzie się bieg na 10 kilometrów, natomiast niedziela tradycyjnie będzie należeć do głównych dystansów. Silesia Half Marathon, Silesia Marathon oraz Silesia Ultra Marathon, w którym do pokonania będzie 50 kilometrów. Dwukrotna zwyciężczyni Silesia Ultramaratonu Wiktoria Krupowicz radzi, by do biegu podejść ze spokojną głową.
4: Jeżeli trenowaliśmy, to nic nie powinno nas zaskoczyć. W dniu startu na pewno będzie duży stres. Natomiast po tych pierwszych kilometrach, kiedy już wybiegamy do centrum Katowic, te emocje opadają i wtedy skupiamy się na celu, skupiamy się na tym naszym zaplanowanym tempie. Na pewno nie ma co przepalać początku, bo ten największy podbieg przy wieży

0: telewizyjny i nie jednego już sponiewierał i właśnie to na ten koniec biegu należy zostawić sobie najwięcej energii.
1: Organizacja wydarzenia tej skali wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Silesia Maratonu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu możliwy spadek temperatury do około 3 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ceny paliw spadają w niektórych europejskich krajach. W Polsce dalszy ciąg politycznego impasu w tej sprawie. Na obniżkę cen zdecydowano się m.in. w Niemczech i we Włoszech. Choć paliwa pozostają tam droższe niż w naszym kraju, to podobnej decyzji w Polsce na razie nie podjęto. Zamiast tego prezydent i rząd przerzucają się odpowiedzialnością.
4: Rząd twierdzi, że bez podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie jest w stanie obniżyć ceny na stacjach. Dokument ma zapewnić 4 miliardy złotych na pokrycie kolejnego pakietu CPN i bez podpisu prezydenta nie będzie obniżek. Tak twierdzi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych.
4: Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego twierdzą jednak, że po pierwsze ta ustawa może być niezgodna z konstytucją, a po drugie, że nie jest potrzebna, by obniżyć ceny paliw na stacjach. Tak uważa m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
6: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. I nie potrzebuje pan do tego podpisu pana prezydenta.
4: Na podjęcie decyzji w tej sprawie prezydent ma czas do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: „21 firm z certyfikatem pracodawca przyjazny pracownikom”. Statuetki wręczył prezydent. Karol Nawrocki podkreślał wkład w gospodarkę nagrodzonych przedsiębiorstw.
7: Jesteście państwo doskonałym przykładem dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to dzięki temu, że taki dialog w Polsce się odbywa, możemy dzisiaj chwalić się naszym poziomem gospodarczym i tym, że polska gospodarka jest 20. gospodarką na świecie.
3: Certyfikat pracodawca przyjazny pracownikom wyróżnia firmy m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi. W aktualnościach przenosimy się za ocean. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i końcem, jak się wyraził, bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Amerykańscy żołnierze byli w Iraku przez ponad 20 lat.
8: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu, napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush w 2003 roku, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili bazę lotniczą w Irbilu w autonomicznym Kurdystanie. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu. Kurdowie wyrażają jednak niepokój, bo Amerykanie zabierają ze sobą systemy obrony przeciwlotniczej i inne uzbrojenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
3: Plaże na terenie Ustki i całej gminy w dalszym ciągu są zamknięte. Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku sprzątali wczoraj ropopochodne zanieczyszczenia na plaży nieopodal Ustki. Morze wrzuciło grudki ciemnej substancji w miniony weekend.
10: Praca jest żmudna, mówi mi Robert Budzich, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce.
11: Fizycznie wygląda to tak, że nasi ludzie idą i za pomocą ręcznych narzędzi typu miotła, typu grabież, padel, łopata zbierają grudki wyrzucone przez morze i umieszczają to w workach plastikowych, które później składujemy i będziemy przeznaczać do utylizacji.
10: Ta substancja to najprawdopodobniej mazut. Nie jest toksyczny, ale mocno brudzi. Urząd Morski w Słupsku wyjaśnia, skąd zanieczyszczenia trafiły na plażę. Sprawdza m.in., czy substancji nie spuścił do morza przepływający nieopodal statek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Do 3 razy sztuka. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do 3. meczu na 2. poziomie Ligi Narodów. 2 poprzednich biało-czerwonym nie udało się wygrać. W piątek bezbramkowo zremisowali z Bośniakami, w poniedziałek przegrali 1-3 ze Szwedami. Przed meczem z Rumunią w poprawę wyników wierzy pomocnik Piotr Zieliński.
12: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i no i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
3: Spotkanie z Rumunią jutro o 20:45 na PGE Narodowym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
3: Zapowiada się kolejny ciepły, letni dzień tej jesieni. Na termometrach dziś od 17 do 25 stopni. Rano kierowcy powinni jednak uważać na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
9: Jedynka. Polskie Radio.
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. Wyglądam, jakbym lapiał jakieś 70.

0: Minęła 23. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym gangu legalizującego pobyt cudzoziemcom. Nawet 8 lat więzienia może grozić młodemu mężczyźnie, który oszukał mieszkankę Przemyśla. Częstochowskie stowarzyszenie Perasada organizuje pierwszy regionalny konkurs plastyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 11 osób zatrzymano w związku ze śledztwem w sprawie gangu legalizującego pobyt cudzoziemcom. To efekt współpracy funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do zatrzymań obywateli Rosji doszło wczoraj, informuje Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
2: Z tego nielegalnego procederu grupa uzyskiwała znaczne korzyści majątkowe. Dotyczył głównie prania pieniędzy oraz legalizowania pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek.
0: Sprawa prowadzona przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej jest rozwojowa. W najbliższym czasie sąd zdecyduje, czy członkowie grupy przestępczej trafią do aresztu. Nawet 8 lat więzienia może grozić młodemu mężczyźnie, który oszukał mieszkankę Przemyśla. To 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Policjanci ustalili, że do seniorki z Podkarpacia zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Płakała i prosiła o pomoc finansową w związku z rzekomo spowodowanym wypadkiem, powiedziała Karolina Kowalik z przemyskiej komendy.
3: Kobieta została poinformowana o konieczności przekazania pieniędzy mających umożliwić córce odstąpienie od pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. 86-latka, chcąc pomóc, przekazała blisko 50 tysięcy złotych młodemu mężczyźnie, który przyszedł po nie do jej domu.
0: Mundurowi pracujący nad sprawą ustalili, że sprawca wyłudzenia wsiadł do pociągu jadącego na Śląsk. Przekazali informację funkcjonariuszom z Zabrza, a ci zatrzymali chłopaka. Wszystkie pieniądze udało się odzyskać. 17-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sylwester z dwójką znowu odbędzie się na Śląsku. O tym w swoich mediach społecznościowych poinformowała dziś Telewizja Polska. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa zapewnia, że szykuje się huczna impreza.

0: gwiazda.
1: Najlepsze gwiazdy, największe emocje, najlepszy entuzjazm i mamy wielkie doświadczenie. Zapraszamy do Katowic pod spodek, bawmy się do Białego Rana, świętujmy powitanie Nowego Roku.
0: Sylwester, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się przed spodkiem na placu Sławika i Antala. Częstochowskie Stowarzyszenie Perasada organizuje pierwszy regionalny konkurs plastyczny. Adresowany jest do osób z niepełnosprawnością z powiatów częstochowskiego i lublinieckiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 października, informuje terapeutka Ewa Hejnowicz.
2: Temat konkursu. Chciałbym Ci powiedzieć, że możesz opowiedzieć o swoich emocjach, marzeniach, doświadczeniach, o tym, co kochasz, czego szukasz, albo co jest dla Ciebie ważne. Nie musisz być artystą.
0: Wernisaż prac konkursowych odbędzie się 28 października w Konduktorowni, Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Jeszcze pogoda. W nocy na niebie pojawią się jedynie delikatne chmury piętra wysokiego typu cirrus. Bez opadów, temperatura minimalna od 6 do 10 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ceny paliw spadają w niektórych europejskich krajach, w Polsce dalszy ciąg politycznego impasu w tej sprawie. Na obniżkę cen zdecydowano się m.in. w Niemczech i we Włoszech. Choć paliwa pozostają tam droższe niż w naszym kraju, to podobnej decyzji w Polsce na razie nie podjęto. Zamiast tego prezydent i rząd przerzucają się odpowiedzialnością.
5: Rząd twierdzi, że bez podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie jest w stanie obniżyć cen na stacjach. Dokument ma zapewnić 4 miliardy złotych na pokrycie kolejnego pakietu CPN i bez podpisu prezydenta nie będzie obniżek. Tak twierdzi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych.
5: Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego twierdzą jednak, że po pierwsze ta ustawa może być niezgodna z konstytucją, a po drugie, że nie jest potrzebna, by obniżyć ceny paliw na stacjach. Tak uważa m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
7: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. I nie potrzebuje pan do tego podpisu pana prezydenta.
5: Na podjęcie decyzji w tej sprawie prezydent ma czas do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Dwadzieścia jeden firm z certyfikatem pracodawca przyjazny pracownikom. Statuetki wręczył prezydent. Karol Nawrocki podkreślał wkład w gospodarkę nagrodzonych przedsiębiorstw.
8: Jesteście Państwo doskonałym przykładem dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to dzięki temu, że taki dialog w Polsce się odbywa, możemy dzisiaj chwalić się naszym poziomem gospodarczym i tym, że polska gospodarka jest 20. gospodarką na świecie.
4: Certyfikat pracodawca przyjazny pracownikom wyróżnia firmy m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi. W aktualnościach przenosimy się za ocean. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i końcem, jak się wyraził, bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Amerykańscy żołnierze byli w Iraku przez ponad 20 lat.
9: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu, napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush w 2003 roku, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili bazę lotniczą w Irbilu w autonomicznym Kurdystanie. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu. Kurdowie wyrażają jednak niepokój, bo Amerykanie zabierają ze sobą systemy obrony przeciwlotniczej i inne uzbrojenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
4: Plaże na terenie Ustki i całej gminy w dalszym ciągu są zamknięte. Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku sprzątali wczoraj ropopochodne zanieczyszczenia na plaży nieopodal Ustki. Morze wrzuciło grudki ciemnej substancji w miniony weekend.
11: Praca jest żmudna, mówi mi Robert Budzich, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce.
12: Fizycznie wygląda to tak, że nasi ludzie idą i za pomocą ręcznych narzędzi typu miotła, typu grabie, szpadel, łopata zbierają grudki wyrzucone przez morze i umieszczają to w workach plastikowych, które później składujemy i będziemy przeznaczać do utylizacji.
11: Ta substancja to najprawdopodobniej mazut. Nie jest toksyczny, ale mocno brudzi. Urząd Morski w Słupsku wyjaśnia, skąd zanieczyszczenia trafiły na plażę. Sprawdza m.in., czy substancji nie spuścił do morza przepływający nieopodal statek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: Do trzech razy sztuka. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do trzeciego meczu na drugim poziomie Ligi Narodów. Dwóch poprzednich biało-czerwonym nie udało się wygrać. W piątek bezbramkowo zremisowali z Bośniakami, w poniedziałek przegrali 1-3 ze Szwedami. Przed meczem z Rumunią poprawę wyników wierzy pomocnik Piotr Zieliński.
13: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
4: Spotkanie z Rumunią jutro o 20:45 na PGE Narodowym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
4: Zapowiada się kolejny ciepły, letni dzień tej jesieni. Na termometrach dziś od 17 do 25 stopni. Rano kierowcy powinni jednak uważać na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
14: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Szósta 30, a więc skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Tatarczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Orszak rektorów 7 uczelni publicznych przeszedł wczoraj ulicami Katowic. Była to część uroczystości związanych z międzyuczelnianą inauguracją roku akademickiego. Główna część wydarzenia odbyła się w sali koncertowej NOSPR-u i zgromadziła osobistości ze świata nauki, kultury i polityki. Wykład inauguracyjny wygłosiła ministra kultury Marta Cieńkowska. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało pierwsze umowy na utworzenie specjalistycznych ośrodków pomocy dla dzieci w Sosnowcu oraz Toruniu. Projekty finansowane z Funduszu Sprawiedliwości o łącznej wartości ponad 5,5 miliona złotych mają na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia najmłodszym ofiarom przemocy i innych traumatycznych wydarzeń. Główny kocioł częstochowskiej elektrociepłowni jest w trakcie rozruchu na samej biomasie. Wcześniej zasilany był mieszanką biomasy i węgla, poinformowała firma Fortum, właściciel sieci ciepłowniczej w Częstochowie. Przebudowa zakładu jest elementem programu odejścia od węgla, a wartość całego projektu to około 100 milionów euro. Sylwester z dwójką znowu na Śląsku. Poinformowała o tym Telewizja Polska. Sylwester, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się przed katowickim Spodkiem.
0: Tu Radio Dźwięk
3: Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Polityczna burza po decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego jest zgoda na list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości rządu PiS.
3: Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Są wyniki badań substancji, która znajdowała się w środku.
4: Izrael wszczął śledztwo w sprawie incydentu na pokładzie samolotu Fly Dubai. Pasażerowie twierdzą, że było o krok od katastrofy.
3: Zadziwiająca i niezrozumiała. Takie komentarze dominują w związku z orzeczeniem

0: Warszawskiego Sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego.
1: Jeśli decyzja stanie się prawomocna, były wiceminister sprawiedliwości ścigany przez polską prokuraturę będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy.
0: Zdaniem rzeczniczki sądu Anny Ptaszek taki krok ma sens, bo dotychczasowe próby postawienia Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
1: Śledczy nie przyjmują takiej argumentacji. Przypominają, że odradzali sądowi taki krok.
0: W opinii ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka, nie bez znaczenia jest to, kto zdecydował o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
3: Mamy takie wprost niezastosowanie się sądu do istniejącego przepisu. Kolejną wątpliwością jest także osoba sądu. Właśnie procedujemy ustawę praworządnościową, która wobec takich osób, które są nazywane neosędziami i uzyskały nominację przed neo-KRS-em. Chcemy powtórzyć konkursy.
1: Były wiceminister, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Jest ścigany listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Według ostatnich informacji prawdopodobnie przebywa w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu.
1: W aktualnościach teraz najnowsze informacje w sprawie podejrzanej paczki doręczonej do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu.
0: Po jej otwarciu kilka osób źle się poczuło. Dwaj żołnierze i pracownik wojska trafili do szpitala, wieczorem opuścili placówkę.
1: Zbadano już też przesyłkę. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych. O szczegółach Mikołaj Tomasiewicz z Radia Rzeszów.
4: Sprawa dotyczy przesyłki, która do placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie dotarła z Niemiec. Jak wynika z doniesień medialnych, po otwarciu koperty wewnątrz odkryto pocztówkę, a chwilę później źle poczuli się przebywający w pomieszczeniu wojskowi oraz cywil, którzy z podrażnieniami skóry, rąk i twarzy trafili do szpitala. Na miejscu pracowała też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska, która ewakuowała sąsiednią klatkę schodową. To łącznie ponad 130 osób. Z Nowej Dęby Mikołaj Tomasiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
0: To była próba ataku terrorystycznego, tak o incydencie, do którego doszło na pokładzie samolotu linii Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu, mówią izraelskie media i władze.
1: Maszyna, na pokładzie której podróżowało około 180 osób, przymusowo lądowała w Arabii Saudyjskiej podczas lotu. Jeden z pilotów miał dźgnąć nożem drugiego.
0: Jeden z pasażerów, którzy obezwładnili napastnika na pokładzie, Janif, opowiedział, co zobaczył w kokpicie.
1: Napastnik próbował zniszczyć urządzenia sterujące, żeby unieruchomić samolot. Wyciągnęliśmy go. To była kwestia sekund. Dziób samolotu był skierowany w dół. Wróciłem do kokpitu, chwyciłem wolanty i zacząłem je podciągać. Samolot zaczął się powoli wyrównywać. Wtedy pilot powiedział mi, że od tego momentu przejmuje sterowanie.
0: A pilot, który miał zaatakować swojego kolegę, został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Obecnie jest przesłuchiwany.
1: Mężczyzna posiada obywatelstwo Omanu, jednak władze tego państwa nie odniosły się do sprawy.
0: Izraelskie media twierdzą, że podejrzany pracował we Fly Dubai od 8 miesięcy i miał być religijnym ekstremistą. Tych doniesień linie lotnicze nie potwierdziły.
5: To są aktualności jedynki.
1: Przemarznięci Izraelczycy w żlebie Kulczyńskiego. Turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. Ukraińcy z dzieckiem na rysach.
0: W Tatrach doszło do szeregu groźnych wypadków. Topr ponawia apel o ostrożność w górach, bo mimo słonecznej pogody na szczytach panują zimowe warunki.
1: Ratownicy relacjonują, że żadna z osób, którym w ostatnich dniach udzielali pomocy, nie miała kompletu odpowiedniego sprzętu, w tym raków, czekana, kasku czy odpowiedniego obuwia na twardej podeszwie.
0: Topr przypomina, że Tatry to góry wymagające dobrego przygotowania do wędrówek.
1: Tymi adaptacjami wielkiej powieści Bolesława Prusa żyje cała Polska.
0: Po serialowej wersji Lalki w kinach można już oglądać filmy pełnometrażowe.
1: Filmowa adaptacja książki budzi spore zainteresowanie licealistów, tym bardziej, że wielu z nich jest jeszcze przed lekturą.
6: Wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę.
7: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle Lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film.
0: A wraz z premierą filmowej ekranizacji Lalki Ministerstwo Edukacji uruchomiło portal lalka.edu.pl. Ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych ludzi powieścią Bolesława Prusa.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Młodzieżowa piłkarska reprezentacja Polski pokonała Szwecję 3-0 w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Dwa gole dla biało-czerwonych strzelił Bartosz Mazurek, a jednego debiutujący Daniel Bąk, który tak ocenił to spotkanie.
9: Początek meczu mieliśmy pod kontrolą, to na pewno. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze ustawieni. Przejdę do debiutu, bo takie emocje mnie trzymają. Trener Jerzy Brzęczek powiedział do mnie, że ufa mi i czuję, że strzelę. Pozostało mi tylko wyjść na boisko i strzelać.
8: Polacy prowadzą w grupie E i są już bardzo blisko awansu na turniej, który odbędzie się w przyszłym roku w Serbii i Albanii. Dorosła reprezentacja przygotowuje się do dwóch październikowych spotkań w Lidze Narodów. W piątek bezbramkowo Polacy zremisowali u siebie z Bośniakami, a w poniedziałek przegrali 1-3 na wyjeździe ze Szwedami. Teraz przed drużyną trenera Jana Urbana mecz u siebie z Rumunią oraz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Piątkowe spotkanie z Rumunią odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, z czego cieszy się obrońca Kacper Potulski.
10: Świetnie się tam czuję, rozegrałem do tej pory dwa mecze, dwa remisy co prawda, szkoda, że nie zwycięstwa, ale indywidualnie czuję się tam bardzo pewnie i oby więcej występów na Stadionie Narodowym. No ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Mniej tracili oczywiście ten mecz ze Szwecją, no był nieudany pod względem defensywy właśnie, ale są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
8: Mecz z Rumunią jutro o 20.45, a już po 20.00 rozpocznie się nasze studio. I jeszcze koszykówka i pierwszy mecz Śląska-Wrocław w Pucharze Europy. Zespół z Wrocławia rozpoczął zmagania od porażki u siebie z Budućnostą Podgorica 75-99. W kolejnym spotkaniu 6 października Śląsk zmierzy się we Włoszech z Aquila Basket Trento. Ponownie o sporcie za godzinę.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Pogoda. Prawie w całym kraju będzie dziś pogodnie, trochę więcej chmur tylko na południowym zachodzie, ale i tam padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Półwyspie Helskim przez 20 w centrum do 24-25 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie jest wysokie i nadal rośnie. Na barometrach w Warszawie 1018 hektopaskali.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
14: Klimat.
13: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 34% prądu w sieci. Od 10 do 18 OZE będzie stanowić ponad połowę miksu energetycznego. W całej południowej połowie kraju, na zachodzie i w centrum występuje susza hydrologiczna.
14: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Pierwszy raport z dróg. Pierwszy dziś, czyli Autoradio w Radiu Katowice i Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry i mam nadzieję, że pierwszy i nie ostatni tak dobry, bo jak na razie w miarę spokojnie na drogach regionu. Korki, ale niewielkie, mamy na drodze 79 pomiędzy Jaworznem a Sosnowcem w stronę Katowic. Lekko korkuje się także pobliski łącznik pomiędzy trasą S1 a drogą 79. Nieco spowolniony jest także wjazd do Sosnowca drogą 86 od strony Siewierza i Olkusza. Tam przypomnę, lewy pas w kierunku Katowic drogowcy wyłączyli z ruchu. Prace drogowe spowalniają przejazd przez Piekary Śląskie, to już droga krajowa 94, tam ruch odbywa się wahadłowo. Na południu wolniej jedziemy S1 przez Przybędze, też w miejscu, gdzie pracują drogowcy. W Bielsku-Białej kolejne zmiany w organizacji ruchu mamy na ulicy Piastowskiej. Część skrzyżowania z ulicą Słowackiego i wjazdem w ulicę Starobielską w kierunku centrum wyłączona jest z ruchu. Ruch poprowadzono wahadłowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną. Przywrócono natomiast ruch dwukierunkowo od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Listopadową. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
18: Tu Radio Dźwięk.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

tu Radio Dźwięk. Zasnąłem na trawniku. Chciałem tylko na sekundę, to nie miało.

that's happening.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Szósta 30, a więc skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Tatarczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Orszak rektorów 7 uczelni publicznych przeszedł wczoraj ulicami Katowic. Była to część uroczystości związanych z międzyuczelnianą inauguracją roku akademickiego. Główna część wydarzenia odbyła się w sali koncertowej NOSPR-u i zgromadziła osobistości ze świata nauki, kultury i polityki. Wykład inauguracyjny wygłosiła ministra kultury Marta Cieńkowska. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało pierwsze umowy na utworzenie specjalistycznych ośrodków pomocy dla dzieci w Sosnowcu oraz Toruniu. Projekty finansowane z Funduszu Sprawiedliwości o łącznej wartości ponad 5,5 miliona złotych mają na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia najmłodszym ofiarom przemocy i innych traumatycznych wydarzeń. Główny kocioł częstochowskiej elektrociepłowni jest w trakcie rozruchu na samej biomasie. Wcześniej zasilany był mieszanką biomasy i węgla, poinformowała firma Fortum, właściciel sieci ciepłowniczej w Częstochowie. Przebudowa zakładu jest elementem programu odejścia od węgla, a wartość całego projektu to około 100 milionów euro. Sylwester z dwójką znowu na Śląsku, poinformowała o tym Telewizja Polska. Sylwester, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się przed katowickim Spodkiem.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest już siódma, dziś czwartek, 1 października. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
5: Dlaczego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego nie było wniosku o wyłączenie sędziego? Sprawdzi to minister sprawiedliwości.
6: Polacy na koniec września oddali 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym. Mija rok od jego uruchomienia.
5: Jest petycja przeciwko zniesieniu limitu odstrzału dzików w Warszawie. Sąd zdecydował o przyznaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura złoży odwołanie, a minister sprawiedliwości zapowiada sprawdzenie, dlaczego nie było wniosku o wyłączenie sędziego.
6: Waldemar Żurek powiedział, że decyzję w sprawie listu żelaznego wydał neosędzia.
7: Ja wydałem wyraźne zalecenia prokuratorom. Tam, gdzie jest osoba, której tytuł powołania jest kwestionowany, zwłaszcza taka osoba, która podpisała listy poparcia do neokresu, która dostawała dodatkowe funkcje, dobrze płatne, w czasach, które dobyły wprowadzaniem systemu autorytarnego. Prokuratura rzeczywiście powinna tutaj działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie. Dlaczego to się nie stało? Będę to ustalał.
5: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie przebywa.
6: Polska coraz częściej narażona jest na cyberataki inspirowane głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enel Med, Medyk czy MyDoktor. Okoliczności tych incydentów badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
5: Zdaniem Michała Sajdaka, który zajmuje się wykrywaniem luk w systemach informatycznych, największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.
8: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho. Czasem są to bardzo proste luki, czyli na przykład ktoś zmienia jedną aplikację na inną, kopiuje bazę danych z klientami albo bazę danych zawierającą dane medyczne, zapomni, że ta baza gdzieś danych jest dostępna publicznie.
6: A 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: 5 miliardów opakowań oddali Polacy w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Z danych Ministerstwa Klimatu wynika, że zwrócono 60% puszek i butelek, a do końca roku będzie to 77%.
6: We wrześniu poziom zwrotów przekroczył liczbę wprowadzonych na rynek opakowań, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska.
9: Na 700 milionów nowych napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym wprowadzonych do systemu zwrot na poziomie 900 milionów. Ta logistyka wynika między innymi z faktu sezonowości i wzmożonej ilości wypijanych napojów w opakowaniach w okresie wiosenno-letnim. To jest naturalne.
6: Resort pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe opakowania szklane, w tym tak zwane małpki.
5: Jest petycja przeciwko zniesieniu limitu odstrzału dzików w Warszawie. Podpisy pod apelem do wojewody mazowieckiego, który może uchylić decyzję sejmiku województwa, w tej sprawie zbiera Akcja Demokracja.
6: Aktywistka Katarzyna Jaślar mówi, że przyjęte przez sejmik przepisy łamią ustawę o ochronie zwierząt.

0: zwierząt.
1: Bardzo rozluźniając sposób oceny tego, czy dzik jest jakimkolwiek zagrożeniem dla człowieka, wystarczy, że staje się on mniej lękliwy, nie boi się człowieka i to jest wystarczająca przesłanka, żeby tego dzika uśmiercić.
2: Wojewoda ma 30 dni na ocenienie, czy uchwała sejmiku województwa jest zgodna z prawem.
3: Ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych. Wraz z premierą filmowej ekranizacji Lalki Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal lalka.edu.pl.
2: Mogą z niego korzystać nauczyciele i uczniowie, zachęca minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów z różnych dziedzin związanych z historią, z językiem polskim, gdzie zaprosili nauczycieli włączonych w programy rozwijające młodych ludzi, aktywizujących tych młodych ludzi, chociażby zwolnieni z teorii i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne.
2: Za pośrednictwem platformy można również zamówić grupowy seans filmu Lalka dla klasy, wyższej klasy.
3: Dziennikarze Trójki zostali nominowani do nagrody imienia redaktora Janusza Majki za najlepsze podcasty. W kategorii audio serial nominacje otrzymali Anna Dudzińska i Michał Matus za podcast 12 tysięcy dni Katastrofa promu Jan Heweliusz.
2: Natomiast w kategorii debiut doceniono Annę Kowalczyk za Ołowiane dzieci i prawdziwą historię. Zwycięzców poznamy 5 grudnia podczas gali w Rzeszowie. Spośród ponad 300 zgłoszonych produkcji jury konkursu wybrało 35 podcastów nominowanych w 7 kategoriach.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Zapominamy o niedawnej porażce piłkarzy ze Szwecją, bo mamy zwycięstwo piłkarzy ze Szwecją. Adam Malecki w Trójce. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, tak. Kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i nie biorą jeńców, pewnie zmierzając do celu, a nim jest awans na Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała w eliminacjach 9 spotkanie z rzędu, tym razem ogrywając tych, na których seniorska kadra nie ma sposobu, czyli Szwedów. Młodzi Polacy rozbili reprezentację 3 koron 3-0. Bohaterem meczu był debiutant Bartosz Mazurek, który strzelił 2 gole.
8: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna od początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra, bo to naprawdę sprawia radość, gdy wszyscy mają wspólny cel i mają tyle jakości w jednym zespole.
7: Polacy są liderem w grupie, awans mogą świętować już dzisiaj, jeśli Włochy nie pokonają Armenii. Jeśli Azzurri wygrają, to o udział w Euro powalczymy z nimi w poniedziałek w Pescarze. A nasza kadra seniorska przygotowuje się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Już jutro na Stadionie Narodowym spotkanie z Rumunią. W tych samych rozgrywkach, choć w wyższej dywizji, występują Portugalczycy, których zgrupowanie opuścił nagle, niespodziewanie, Cristiano Ronaldo. Gwiazdor zareagował na słowa z konferencji prasowej selekcjonera Jorge Jesusa, który dał jasno do zrozumienia, że to trener decyduje, czy dany zawodnik zagra, czy też nie. Dotyczy to także Ronaldo. 41-latek wyjechał, po czym umieścił wpis w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że żegna się z kadrą definitywnie. W piłce nożnej kobiecej drużyna Czarnych Sosnowiec awansowała do Pucharu Europy. W decydującym dwumeczu kolejarki ograły islandzki Breiðablik 1-0 i 6-2, a w fazie ligowej Ligi Mistrzyń grała Barcelona z Ewą Pajor w składzie. Polka strzeliła gola, a Barca rozbiła w Rzymie Romę 6-0. W tenisie wygrana Magdalena Fręch, która awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, wygrała z francuską Elzą Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W następnym spotkaniu zagra z czeszką Nikolą Bartunkową, także z czeszką. W pierwszej rundzie tego samego turnieju zagra Magdalinet. Początek spotkania z Kateryną Siniakową po godzinie 8.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Trwa ciepły i słoneczny tydzień, choć chmur na niebie dziś będzie już nieco więcej niż wczoraj czy przedwczoraj, ale wciąż z temperaturą powyżej 20 stopni. I takie mają być kolejne dni, a w weekend ma być nawet jeszcze cieplej niż dzisiejsze od 20 do 25. Prognoza długoterminowa rewolucji nie zakłada, cały koniec roku może być wyjątkowo ciepły i pogodny.
9: Sponsor. Tu Radio Dźwięk.
3: I Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Zatłoczono i to mocno. Mamy drogi dojazdowe do Katowic. Korków spodziewajmy się zarówno na drodze 86 z obu stron, jak i na DTSC czy drodze 81. Jeszcze korkuje się autostrada 4 w rejonie węzła Francuska. Tam trwa sprzątanie po kolizji, do jakiej doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Prace drogowe generują korki na drodze 94 w Piekarach Śląskich i w Reptach na drodze 78. Korkować zaczęła się też S1 w Lędzinach w kierunku Sosnowca. Jadący na południe korek mają na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Tam drogowcy zajmują jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Kłopotliwy jest przejazd przez Kozy drogą 52 i przejazd S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie też drogowcy wprowadzili ograniczenia. Duży ruch tworzy korki też na drogach dojazdowych do Żywca. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: jest 8. Wraca głośna sprawa rolnika z Gliwic, który zaorał świeży asfalt. Sąd rozpatrzy dzisiaj wniosek obrony o uchylenie nałożonych na 60-latka środków zapobiegawczych. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze rozpoczęło się w Katowicach. Dziś ostatnie pożegnanie dziennikarza Radia Katowice Macieja Bakesa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 3% PKB na naukę od początku było nierealnym pomysłem. O tym w rozmowie z Radiem Katowice mówił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Marek Gzik, a chodzi o około 80 miliardów złotych. O zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego środowisko naukowe apelowało przed wakacjami. Finalnie kwota wzrosła niewiele ponad 1% produktu krajowego brutto. Profesor Marek Gzik podkreślił, że to pozwoli na rozwój polskiej nauki, ale w ograniczonym zakresie. Cała rozmowa jest już dostępna na www.radio.katowice.pl. 60-letni rolnik, który 7 sierpnia na ulicy Rybackiej w Gliwicach zaorał ciągnikiem świeży asfalt i zniszczył nową drogę, ubiega się o uchylenie nałożonych na niego środków zapobiegawczych. Szczegóły tej sprawy przypomni reporter Radia Katowice.
2: Po tym jak 60-letni Józef M. z Gliwic przy użyciu traktora zniszczył świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej, początkowo prokuratura przedstawiła mu zarzut zniszczenia mienia o dużej wartości. Po analizie strat zarzuty jednak zmieniono na zniszczenie mienia, ale już nie o dużej wartości, przynajmniej nie w tym rozumieniu prawnym. Areszt zamieniono na dozór policyjny. Na Józefa M. nałożono także poręczenie majątkowe oraz zabezpieczono traktor. Obrońca rolnika mecenas Adam Szewc wnosi o uchylenie tych środków zapobiegawczych i dzisiaj sąd ma właśnie podjąć decyzję w tej sprawie. Warto przypomnieć, że 60-latek zniszczył asfalt, aby w ten sposób zaprotestować. Uważa bowiem, że droga została wybudowana na jego działce.
0: Co dementuje Urząd Miasta, a tę relację przygotował Wojciech Kocjan. KGHM New Media Week, wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze, rozpoczęło się w Katowicach. Program obejmuje wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, warsztaty i spotkania z artystami. Ministra kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że wydarzenie pokazuje, jak będzie wyglądać przyszłość kultury i sztuki.
3: Zacierają się granice pomiędzy artystą a programistą, pomiędzy galerią a ekranem, pomiędzy odbiorcą a uczestnikiem. Zadanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wchodzić w tego typu projekty, odważne projekty, ciekawe projekty i stwarzać przestrzeń dla twórców, którzy tak naprawdę są nową kategorią.

0: przedsiębiorców w sektorze kultury.
1: Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: W katowickiej katedrze odbędzie się ostatnie pożegnanie naszego radiowego kolegi Macieja Bakesa. Dziennikarz był związany z Radiem Katowice od ponad 55 lat. Do rozgłośni trafił w 1972 roku i przez kolejne dekady był jednym z charakterystycznych głosów naszej anteny. Słuchacze znali go przede wszystkim jako twórcę i prowadzącego ekologiczną audycję Zielony Telefon. Jeszcze niedawno można go było usłyszeć także w Szolce Tyju na Byfyju oraz w audycji Po naszemu, czyli po śląsku. Maciej Bakes był także redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. Funkcję tę pełnił w latach 1988-91. Od 19 do 21 stopni wskażą maksymalnie termometry w regionie. Nie będzie dziś padać, choć chwilami pojawi się więcej chmur.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Zatłoczono i to mocno. Mamy drogi dojazdowe do Katowic. Korków spodziewajmy się zarówno na drodze 86 z obu stron, jak i na DTSC czy drodze 81. Jeszcze korkuje się autostrada 4 w rejonie węzła Francuska. Tam trwa sprzątanie po kolizji, do jakiej doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Prace drogowe generują korki na drodze 94 w Piekarach Śląskich i w Reptach na drodze 78. Korkować zaczęła się też S1 w Lędzinach w kierunku Sosnowca. Jadący na południe korek mają na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Tam drogowcy zajmują jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Kłopotliwy jest przejazd przez Kozy drogą 52 i przejazd S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie też drogowcy wprowadzili ograniczenia. Duży ruch tworzy korki też na drogach dojazdowych do Żywca. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jest już 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
7: To punkt newralgiczny. Przesmyk Suwalski będzie dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia komisji w Brukseli.
8: Rusza nowy rok akademicki. W tym roku większość uczelni odnotowała rekordowe zainteresowanie.
7: Brawura i brak wyobraźni na SORY trafia coraz więcej nastolatków po wypadkach na hulajnogach elektrycznych.
8: Przesmyk Suwalski będzie dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Potwierdził to w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia, europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który wnioskował o dyskusję w tej sprawie.
9: Służby wywiadowcze unijnych krajów ostrzegają, że Rosja zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance.
10: Stąd idea, aby temat przesmyku suwalskiego, tego newralgicznego punktu dla mobilności wojskowej, znalazł się na zamkniętym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
9: Mówi mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
10: To jest 65 kilometrów. Które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa.
9: Bo jak tłumaczył europoseł, ewentualne odcięcie przesmyku suwalskiego to odcięcie krajów bałtyckich od wsparcia NATO. Na posiedzenie komisji został zaproszony generał broni Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnie. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla części młodych to pierwszy rok na uczelni.
11: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku. Pierwszy rok na UW.
12: Ja idę na ekonomię. Przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona.
13: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
14: Jakieś imprezy, nie imprezy, takie różne rzeczy.
15: Jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
8: W tym roku większość uczelni odnotowała rekordowe zainteresowanie. To w związku z tak zwanym podwójnym rocznikiem, kiedy sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach.
7: Służby ustalają okoliczności cyberataku na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. To kolejny już wyciek danych z prywatnych firm. Najczęściej ofiarą hakerów padają instytucje i placówki medyczne.
8: Jak mówił w porannym, zapraszamy do Trójki dr Paweł Litwiński, członek społecznego zespołu ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest coraz więcej pozwów w takich sprawach. Osoby, których dane wyciekły, idą do sądu, domagają się odszkodowania, choć niekoniecznie jest o co walczyć.
0: No właśnie tu jest drobna pułapka, bo w polskich realiach to nie są wysokie kwoty. Za typowy wyciek, powiedzmy z tej fakturowni, o którym rozmawiamy, ja bym odstawiał kwoty na poziomie 1000-2000 zł.
7: A koszty ewentualnego procesu są niemałe.
0: Czyli koszty prawnika, potem wpis sądowy, który też może liczyć kilkadziesiąt, kilkaset złotych i w efekcie może się okazać, że ten ktoś praktycznie nic nie zarobi albo wręcz będzie musiał dołożyć do tego interesu.
8: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Coraz więcej nastolatków trafia do szpitala z ciężkimi urazami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Doktor Kamila Ludwikowska ze Szpitala Klinicznego we Wrocławiu mówi, że często przyczyną jest brawura i brak wyobraźni.
16: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji.
8: Lekarze zwracają też uwagę na urazy po przerabianiu urządzeń elektrycznych i zwiększaniu ich prędkości.
7: Według policyjnych statystyk od stycznia do lipca w całej Polsce doszło do przeszło 800 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób, a przeszło 700 zostało rannych.
8: Do końca tygodnia ma potrwać sprzątanie ropopochodnej substancji wyrzuconej na brzeg w okolicach Ustki. Plaże od początku tygodnia metr po metrze przeczesują pracownicy Urzędu Morskiego, którzy ręcznie zbierają grudki smolistej substancji.
7: Nie jest ona niebezpieczna dla ludzi, mówi kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce Robert Budzich.
17: Prawdopodobnie jest to substancja znana, jest to mazut, substancja ropochłonna, substancja brudząca, można pobrudzić buty, ubrania, co jest ciężkie do później do zmycia, do wyprania. Jeśli ktoś by zauważył to jeszcze na jakichś odcinkach, gdzie być może zostały ominięte, a być może, bo jeszcze nie w pełni sprawdziliśmy cały odcinek tych miejsc, gdzie było sprzątane, to prosimy o informację do Urzędu Morskiego w Słupsku.
8: Trwa dochodzenie, które ma ustalić, skąd ropopochodne zanieczyszczenie wzięło się na plaży.
7: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: W studiu Adam Malecki. A wiesz, że zanim wszedłeś do studia, Romek powiedział, że zaczynają właśnie studia osoby urodzone w 2008 roku.
19: I masz na myśli mnie?
18: Między innymi.
19: A, no to wspaniale. 3-0 i Polska żegna Szwecję. To, co nie udało się seniorom, zrealizowali piłkarze reprezentacji do lat 21. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka postawiła kolejny ważny krok w stronę bezpośredniego awansu do Mistrzostw Europy. Gole wbili Szwedom debiutanci Bartosz Mazurek 2, a jednego dorzucił Daniel Bąk.
20: Początek meczu mieliśmy pod kontrolą, to na pewno. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze ustawieni. Przejdę do debiutu, bo takie emocje mnie trzymają. Trener Jerzy Brzęczek powiedział do mnie, że ufa mi i czuje, że strzelę. Pozostało mi tylko wyjść na boisko i strzelać.
19: Biało-czerwoni są liderem w grupie z kompletem punktów. W ostatniej kolejce zagrają z Włochami w Pescarze. W lidze mistrzyń piłkarek Barcelona nie dała szans Romie. W pierwszym meczu fazy ligowej ekipa z Hiszpanii wygrała w Rzymie 6-0, a jedną z bramek strzeliła Ewa Pajor. Pajor jest gwiazdą światowej piłki kobiecej. U panów do niedawna prym wiedli Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. To już powoli zmierzch tych gigantów futbolu. Nie może się z tym pogodzić Portugalczyk, który w akcie niezgody opuścił zgrupowanie Portugalii przed meczem z Danią. Nie przypadły mu do gustu słowa selekcjonera Jorge Jesusa, który podczas konferencji podkreślił, że to trener decyduje o tym, kto gra i w jakim wymiarze czasowym. Niezadowolony Ronaldo wyleciał z Kopenhagi prywatnym samolotem i udał się do Madrytu. To zapewne koniec ikony sportu w reprezentacji, z którą zdobył m.in. Mistrzostwo Europy. W tenisie rozpoczęło się granie na całego w turniejach azjatyckich. Wczoraj do drugiej rundy turnieju w Pekinie awansowała Magdalena Fręch, a dzisiaj z takim samym celem do meczu z Czeszką Siniakową przystąpi Magda Linet. To spotkanie już za chwilę. Od drugiej rundy zmagania w tym całym turnieju rozpoczną Iga Świątek, zagra w sobotę, i Maja Chwalińska, jej mecz jutro. W China Open wystąpi także Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Tienem. Początek dzisiaj około 13.00.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: No proszę, drużyna trenera Jerzego Brzęczka wymiata, a prowadził kiedyś seniorską kadrę. To może się narodowi wróci. Styl nie podobał.
21: Może wróci.
18: Podobać może się za to pogoda. Trwa ciepły i słoneczny tydzień. Znów będzie dziś od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie kraju. Bez deszczu.
1: Sponsorem programu...
3: Tu Radio Dźwięk.

0: jest 8. Wraca głośna sprawa rolnika z Gliwic, który zaorał świeży asfalt. Sąd rozpatrzy dzisiaj wniosek obrony o uchylenie nałożonych na 60-latka środków zapobiegawczych. Wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze rozpoczęło się w Katowicach. Dziś ostatnie pożegnanie dziennikarza Radia Katowice Macieja Bakesa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 3% PKB na naukę od początku było nierealnym pomysłem. O tym w rozmowie z Radiem Katowice mówił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Marek Gzik, a chodzi o około 80 miliardów złotych. O zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego środowisko naukowe apelowało przed wakacjami. Finalnie kwota wzrosła niewiele ponad 1% produktu krajowego brutto. Profesor Marek Gzik podkreślił, że to pozwoli na rozwój polskiej nauki, ale w ograniczonym zakresie. Cała rozmowa jest już dostępna na www.radio.katowice.pl. 60-letni rolnik, który 7 sierpnia na ulicy Rybackiej w Gliwicach zaorał ciągnikiem świeży asfalt i zniszczył nową drogę, ubiega się o uchylenie nałożonych na niego środków zapobiegawczych. Szczegóły tej sprawy przypomni reporter Radia Katowice.
2: Po tym jak 60-letni Józef M. z Gliwic przy użyciu traktora zniszczył świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej, początkowo prokuratura przedstawiła mu zarzut zniszczenia mienia o dużej wartości. Po analizie strat zarzut jednak zmieniono na zniszczenie mienia, ale już nie o dużej wartości, przynajmniej nie w tym rozumieniu prawnym. Areszt zamieniono na dozór policyjny. Na Józefa M. nałożono także poręczenie majątkowe oraz zabezpieczono traktor. Obrońca rolnika mecenas Adam Szewc wnosi o uchylenie tych środków zapobiegawczych i dzisiaj sąd ma właśnie podjąć decyzję w tej sprawie. Warto przypomnieć, że 60-latek zniszczył asfalt, aby w ten sposób zaprotestować. Uważa bowiem, że droga została wybudowana na jego działce.
0: Co dementuje Urząd Miasta, a tę relację przygotował Wojciech Kocjan. KGHM New Media Week, wydarzenie poświęcone sztuce nowych mediów i wykorzystaniu nowych technologii w kulturze, rozpoczęło się w Katowicach. Program obejmuje wystawy, instalacje interaktywne, sztukę AI, warsztaty i spotkania z artystami. Ministra kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że wydarzenie pokazuje, jak będzie wyglądać przyszłość kultury i sztuki.
3: Zacierają się granice pomiędzy artystą a programistą, pomiędzy galerią a ekranem, pomiędzy odbiorcą a uczestnikiem. Zadanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wchodzić w tego typu projekty, odważne projekty, ciekawe projekty i stwarzać przestrzeń dla twórców, którzy tak naprawdę są nową kategorią twórców w sektorze kultury.
0: Tegoroczna edycja New Media Week jest również zapowiedzią Polskiej Stolicy Kultury 2027 w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W katowickiej katedrze odbędzie się ostatnie pożegnanie naszego radiowego kolegi Macieja Bakesa. Dziennikarz był związany z Radiem Katowice od ponad 55 lat. Do rozgłośni trafił w 1972 roku i przez kolejne dekady był jednym z charakterystycznych głosów naszej anteny. Słuchacze znali go przede wszystkim jako twórcę i prowadzącego ekologiczną audycję Zielony Telefon. Jeszcze niedawno można go było usłyszeć także w Szolce Tyju na Byfyju oraz w audycji Po naszemu, czyli po śląsku. Maciej Bakes był także redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. Funkcję tę pełnił w latach 1988-91. Od 19 do 21 stopni wskażą maksymalnie termometry w regionie. Nie będzie dziś padać, choć chwilami pojawi się więcej chmur.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS.

0: Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest już 9:00, dziś czwartek, 1 października. Czas na serwis. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
4: Decyzja sądu nie przesądza o winie czy niewinności Marcina Romanowskiego, mówi koordynator służb specjalnych.
5: To pierwszy taki urząd w Europie. Rząd powołał Centrum do Walki z Dezinformacją.
4: Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Krista Pike, została przewieziona do szpitala.
5: Orzeczenie w sprawie Marcina Romanowskiego nie jest porażką polskich służb specjalnych, mówił w TVP Info minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla ukrywającego się za granicą byłego wiceministra sprawiedliwości.
4: Tomasz Siemoniak podkreślił, że nie jest to prawomocne orzeczenie. Prokuratura zapowiada odwołanie. Wskazał też, że decyzja ta nie przesądza o winie czy niewinności.
6: Proces przed nim i myślę, że spore problemy, bo był osobą w dość centralnym miejscu, jeśli chodzi o cały Fundusz Sprawiedliwości i nim gospodarowanie. Więc jakiekolwiek triumfowanie przez, zresztą nawet tak specjalnie tego nie dostrzegam, bo to jest taka prawnicza rozgrywka. Politycznie PiS się chyba pożegnał z tym panem.
5: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
4: Rząd powołał Centrum do Walki z Dezinformacją. Pierwszy taki urząd w Europie. Ma przygotować podstawy strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez Polskę.
5: Ma to być ośrodek, który będzie zajmował się walką z pojawiającymi się w sieci kłamstwami dotyczącymi tego, co dzieje się w Polsce i wokół niej, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Dla mnie to jest coś, co ma koordynować pracę wszystkich jednostek, które dzisiaj coś robią w sprawie przeciwdziałania dezinformacji. Dzisiaj ma być jedno serce, w którym te wszystkie decyzje będą nie rozproszone, a podejmowane w bardzo skoordynowany sposób.
4: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
5: Nieudana egzekucja w Tennessee. Skazana Krista Pike została przewieziona do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło po podaniu dwóch zastrzyków mających spowodować śmierć.
4: Próba egzekucji miała miejsce w zakładzie karnym w Nashville. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Od 1976 roku, kiedy Sąd Najwyższy przywrócił karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, stracono zaledwie o 18 kobiet i ponad 1600 mężczyzn.
5: Google zaktualizował swoje mapy, ujawniając skalę zniszczeń w Strefie Gazy. Na zdjęciach satelitarnych widać wyraźnie, jak całe dzielnice są obrócone w gruzy, pola uprawne spalone, a w niektórych miejscach widać jedynie niewyraźne zarysy głównych dróg.
8: Według danych ONZ w liczącej ponad 2 miliony mieszkańców w Strefie Gazy, około 200 tysięcy budynków, czyli 82%, zostało uszkodzonych, a około 2/3 uległo zupełnemu zniszczeniu. Praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi jest leżące przy granicy z Egiptem Rafah, a przylegający do niego dawny obszar rolniczy Ilmawasi jest teraz zapełniony namiotami, w których mieszkają uchodźcy. Statystycznie najwięcej zniszczonych budynków i gruntów ornych jest w położonym na południu enklawy mieście Han Yunis. Centrum Satelitarne Narodów Zjednoczonych, które analizuje dokładnie skalę zniszczeń, podaje, że liczba zniszczonych budynków wzrosła od ogłoszonego rok temu zawieszenia broni o 9%. W tym czasie izraelskie wojsko zabiło około 1400 mieszkańców Strefy Gazy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
4: 24 nowe terapie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Jest wśród nich 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych oraz 8 stosowanych w chorobach rzadkich, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
9: Pierwszy lek objęty refundacją na chorobę dystrofię mięśni Duchenna. Oczywiście nie jest to ta terapia genowa, ona jest niedopuszczona na rynku europejskim, więc nie możemy jej refundować. Przemodelowaliśmy i uporządkowaliśmy program lekowy leczenia nadciśnienia płucnego. Dzięki temu też możemy też zaoferować młodszym pacjentom, zaoferować tę terapię dzieciom.
5: A kolejna lista leków refundowanych za 3 miesiące.
10: Klimat.
4: Coraz więcej energii pochodzi z odnawialnych źródeł, obecnie około 40%. W południe prognozowane są zielone godziny, kiedy warto wykorzystać nadmiar prądu z OZE.
5: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Lubaniu jest umiarkowana.
4: Zagrożenie pożarowe w lasach małe, w centrum i na północy kraju średnie, na południu.
5: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5 po 9, to czas na sport. Adam Malecki.
10: Magdalinet gra w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Polka mierzy się z czeską Siniakową, która w pierwszym secie wygrała 6-4. Magda musi więc gonić. Dziś także w stolicy Chin zagra Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Amerykaninem Tienem. Wczoraj awans do drugiej rundy wywalczyła Magdalena Fręch, a jutro i w sobotę o trzecią rundę powalczą odpowiednio Maja Chwalińska i Iga Świątek. W piłce nożnej reprezentacja Polski do lat 21 w przedostatnim spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy wygrała 3-0 ze Szwecją i prowadzi w grupie z kompletem punktów. Biało-czerwoni mają 4 punkty przewagi nad Włochami, więc jeśli dzisiaj Azzurri nie wygrają z Armenią, podopieczni Jerzego Brzęczka będą świętować awans już dzisiaj. W innym przypadku o przepustkę do Euro zagramy w poniedziałek w Peskarze właśnie z Włochami. Z Rumunią za to w trzecim już meczu Ligi Narodów zagra reprezentacja seniorska. Polacy jak dotąd zremisowali z Bośnią i Hercegowiną oraz przegrali ze Szwecją. Czas więc zacząć zbierać punkty, mówi dyrygent środka pola Piotr Zieliński.
11: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i, no i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
10: Początek meczu Polska-Rumunia jutro na Stadionie Narodowym o 20:45. Dzisiaj w Lidze Narodów kilka ciekawych meczów w tej najwyższej dywizji. Zagrają Dania z Portugalią bez Cristiano Ronaldo, który w akcie niezgody opuścił zgrupowanie kadry. Grecja z Holandią, Niemcy z Serbią i Walia z Norwegią. To jeszcze o Duńczykach. Ich podstawowym bramkarzem przez lata był Kasper Schmeichel. Dla kadry rozegrał 120 meczów. W tym roku zakończył karierę z powodu urazu barku. Teraz były gracz Manchester United pracuje jako taksówkarz. Nie jest to związane z brakiem środków finansowych, lecz nadmiarem wolnego czasu po nagłym zakończeniu kariery i niespodziewanym przejściem na emeryturę. Dla zabicia czasu jeżdżę za kierownicą taksówki praktycznie na całym etacie, powiedział 39-latek.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trwa ciepły i słoneczny tydzień. Dziś znów będzie od 20 do 25 stopni. Nieco więcej chmur niż w kilku poprzednich dniach, ale padać nie powinno. A prognoza długoterminowa rewolucji nie zakłada. Cały koniec roku może być wyjątkowo ciepły i pogodny.
0: Sponsorem.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 10. 46 miliardów złotych w przyszłym roku na naukę to za mało, uważa poranny gość Radia Katowice, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Marek Gzik. Prezydent Bytomia powołał dwóch nowych zastępców. Dziś pożegnamy naszego kolegę, byłego redaktora naczelnego Radia Katowice, Macieja Bakesa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Marek Gzik, mówił w Radiu Katowice, że 46 miliardów złotych zapisanych w projekcie przyszłorocznego budżetu na naukę to suma niewystarczająca, mimo wzrostu o ponad 2,5 miliarda. Zdaniem profesora Gzika to wciąż za mało, jednak jego zdaniem postulowana przez środowisko naukowe wartość 3% PKB jest za duża.
2: Gdy mówimy o 3% w relacji do PKB, to mówimy o wzroście na poziomie 80 miliardów złotych. To jest po prostu nierealne. Ta relacja do PKB, dzisiaj ona może rzeczywiście nie wygląda tak bardzo optymistycznie, ale pamiętajmy o tym, że rośnie też nasze PKB.
0: Minister zgodził się z opinią środowiska naukowego, że bez zwiększenia nakładów na naukę Polska będzie sprawnym producentem i dostawcą wykwalifikowanych usług, ale już nie autorem zaawansowanych technologii. Zgodnie z zapowiedzią, która padła na antenie Radia Katowice, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz powołał dwóch nowych zastępców, Adama Frasa i Artura Żółtowskiego. To pokłosie rezygnacji dotychczasowego wiceprezydenta Michała Biedy, który trafił do zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Adam Fras pracował już kiedyś w Urzędzie Miasta w Bytomiu, teraz nadzorować będzie Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Transportu i Wydział Zamówień Publicznych. Artur Żółtowski jest nową twarzą w bytomskim magistracie. W ostatnich latach był m.in. zastępcą wójta gminy Rudziniec. Czterodniowe święto kreatywności i twórczej pasji rozpoczyna się dzisiaj w Ustroniu. W około 150 warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez instruktorów z Polski oraz Czech udział wezmą miłośnicy rękodzieła. Wachlarz technik, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, jest bardzo szeroki, mówi organizatorka wydarzenia Katarzyna Kubaszewska.
3: To są 4 dni pełne inspiracji, twórczej pasji, różne 3-godzinne warsztaty, szycie maszynowe, patchwork, sutaż, drive wrapping, koronka koniakowska, matematyczny, needlepoint, malowanie wełną, dzierganie makrama i jeszcze wiele, wiele innych. 27 różnych instruktorów z Polski i z Czech. Od rana do wieczora trwają warsztaty.
0: A efekty pracy będzie można podziwiać w niedzielę w Ustroniu Jaszowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Katowicach dziś ostatnie pożegnanie naszego radiowego kolegi Macieja Bakesa. Dziennikarz był związany z Radiem Katowice od ponad 55 lat. Do rozgłośni trafił w 1972 roku i przez kolejne dekady był jednym z charakterystycznych głosów naszej anteny. Słuchacze znali go przede wszystkim jako twórcę i prowadzącego ekologiczną audycję Zielony Telefon. Jeszcze niedawno można go było usłyszeć także w Szolcetyju na Byfyju oraz w audycji Po Naszemu, czyli Po Śląsku. To wielka strata dla nas wszystkich, mówi redaktor naczelna Radia Katowice, Ewelina Kosałka-Pasja.
4: Dziennikarz związany ponad pół wieku z rozgłośnią. Wszystko, co robił, robił z myślą o drugiej osobie, z myślą o radiu. W ostatnich latach mniej aktywny zawodowo, ale to nie znaczy, że nie związany z naszą radiową rodziną, bo ten kontakt cały czas był. Trudno mi myśleć o Maćku w czasie przeszłym. Nie chcę myśleć o Maćku w czasie przeszłym.
0: Maciej Bakes był redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. Funkcję tę pełnił w latach 1988-91. Uroczystości rozpoczną się o 13 w katowickiej katedrze. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Aniołów Stróżów. Do końca dnia na ogół pogodnie, padać nie będzie, a temperatura wzrośnie do 21 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a w nich powracamy na autostradę A4, która korkuje się w Pławniowicach. Tam pracują drogowcy i jezdnia w kierunku Opola jest częściowo zagrodzona. I tam niestety tworzą się narastające korki, bo samochodów cały czas przybywa. Korkuje się też droga 78 w Reptach Śląskich. Tam z kolei trwa przebudowa skrzyżowania i tam korki mamy po obu stronach. Kierowcy informują też o dużym natężeniu ruchu na drodze krajowej 44, przez co korkuje się odcinek w Tychach. Od zjazdu z Krajowej Jedynki do Tyskich Urbanowic i na odwrót, ale też odcinek nieco dalej, bo w Bieruniu. Na południu województwa najbardziej kłopotliwy jest teraz przejazd przez Kozy drogą krajową 52. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Prace drogowe generują też zatory pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. To już trasa S1. Na północy utkniemy w Blachowni na drodze 46. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
4: Służby badają incydent w Nowej Dębie. Do jednostki wojskowej trafiła tajemnicza przesyłka. Trzy osoby źle się poczuły. Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura zapowiada odwołanie. Trębacz wraca na wieżę poznańskiego ratusza. W południe zagra hejnał na cztery strony świata. Służba kontrwywiadu wojskowego i żandarmeria wojskowa badają sprawę incydentu, do którego doszło w Nowej Dębie. Wczoraj do placówki trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia w kopercie, wewnątrz której znajdowała się widokówka. Z listu nie wysypał się żaden widoczny proszek, jednak osoby, które stały w pobliżu, źle się poczuły. Sprawę komentował w TVP Info minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wskazał, że incydent został potraktowany z należytą powagą.
5: Trzeba precyzyjnie ustalić w laboratorium, czy znajdowała się jakaś szkodliwa substancja. Trzeba poważnie takie incydenty traktować. Na całym świecie było przez ostatnie kilkadziesiąt lat właściwie, kilka tysięcy takich incydentów.
4: Po otwarciu koperty trzy osoby, dwóch żołnierzy żandarmerii oraz pracownik cywilny, poczuły się źle. Mają podrażnienia skóry twarzy, rąk oraz dróg oddechowych. Trudno sobie wyobrazić, że Marcin Romanowski nie będzie odpowiadał za swoje działania. W ten sposób wicepremier Krzysztof Gawkowski skomentował w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Postanowienie jest nieprawomocne. Prokuratura będzie je zaskarżać.
6: Gdyby chciał wykorzystać inną drogę, to zgodziłby się na status świadka koronnego. Powiedział, że ma to i to na sumieniu. Wsypał wszystkich, którzy pomagali mu albo brali udział z nim w tych przekrętach. Pokazałby, że chce być rzeczywiście czysty. Nie słyszałem nigdy o tym, żeby Romanowski występował o status świadka koronnego. Nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli sytuację, w której Romanowski nie będzie przesłuchiwany i nie będzie też odpowiadał. To się wydarzy na pewno. Wcześniej czy później.
4: Nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości, za którym wydano nakaz aresztowania. List gończy i europejski nakaz aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Linie Fly Dubai podjęły decyzję o zawieszeniu regularnych połączeń do Izraela. Ma to związek z wczorajszym incydentem. Jeden z pilotów prawdopodobnie próbował rozbić maszynę, którą leciało prawie 180 pasażerów.
7: Przedstawiciele linii podkreślają, że bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pasażerów, załogi i personelu pokładowego pozostaje priorytetem. To tymczasowe zawieszenie pozwoli odpowiednim organom kontynuować pracę i ustalić wszystkie fakty związane z incydentem. Linie deklarują, że są w pełni zaangażowane we wspieranie trwającego dochodzenia i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w całej sieci. Przewoźnik przeprosił pasażerów i zapowiedział, że będzie współpracował z organami rządowymi, a decyzja o zawieszeniu połączeń może być cofnięta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, która dziś inauguruje 75. rok akademicki, będzie kształcić kadry do obsługi śmigłowców uderzeniowych Apacz. Chodzi o inżynierów w trzech specjalnościach, m.in. w zakresie awioniki i uzbrojenia śmigłowca. Na umowach zawartych z Boeingiem skorzysta nie tylko uczelnia, ale całe wojsko, mówi rektor WAT Przemysław Wachulek.
8: Umowy wykonawcze przenoszą program offsetowy z etapu deklaracji i wstępnych ustaleń już na konkretne, unikatowe zdolności szkoleniowe dla naszej uczelni, a może przede wszystkim na wzrost możliwości i unikalnych kompetencji naszych sił zbrojnych.
4: Polska zamówiła 96 śmigłowców Apache. Pierwsze maszyny mają trafić do wojska za 2 lata. Trębacz wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Z powodu remontu przez prawie rok grał z balkonu, tylko na jedną stronę. W południe hejnał poprzedzający ukazanie się poznańskich koziołków znów zostanie zagrany na 4 strony świata. Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu wyjaśnia, że dawniej hejnalista miał o wiele większe praktyczne znaczenie.
9: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm.
4: Poznański hejnał to obok krakowskiego jeden z najstarszych tego typu sygnałów w Polsce. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogodniej bez deszczu, tylko na południowym zachodzie. Chwilami będzie się chmurzyć. W Sudetach silny wiatr może dochodzić do 100 km na godzinę. Od 17 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 25 na południowym zachodzie.
11: Sponsorem programu...
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Pociąg pełznie po szynach, szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada o stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

krawat, po czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią pląs, a niektórzy chcą ciszy.

0: Obecny portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej, tak?
1: Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba, jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy. I nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest.

0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, mówił w Radiu Katowice, że 46 miliardów złotych zapisanych w projekcie przyszłorocznego budżetu na naukę to suma niewystarczająca, mimo wzrostu o ponad 2,5 miliarda. Zdaniem profesora Gzika to wciąż za mało, jednak jego zdaniem postulowana przez środowisko naukowe wartość 3% PKB jest za duża.
1: Gdy mówimy o 3% w relacji do PKB, to mówimy o wzroście na poziomie 80 miliardów złotych. To jest po prostu nierealne. Ta relacja do PKB, dzisiaj ona może rzeczywiście nie wygląda tak bardzo optymistycznie, ale pamiętajmy o tym, że rośnie też nasze PKB.
0: Minister zgodził się z opinią środowiska naukowego, że bez zwiększenia nakładów na naukę Polska będzie sprawnym producentem i dostawcą wykwalifikowanych usług, ale już nie autorem zaawansowanych technologii. Zgodnie z zapowiedzią, która padła na antenie Radia Katowice, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz powołał dwóch nowych zastępców, Adama Frasa i Artura Żółtowskiego. To pokłosie rezygnacji dotychczasowego wiceprezydenta Michała Biedy, który trafił do zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Adam Fras pracował już kiedyś w Urzędzie Miasta w Bytomiu. Teraz nadzorować będzie Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Transportu i Wydział Zamówień Publicznych. Artur Żółtowski jest nową twarzą w bytomskim magistracie. W ostatnich latach był m.in. zastępcą wójta gminy Rudziniec. Czterodniowe święto kreatywności i twórczej pasji rozpoczyna się dzisiaj w Ustroniu. W około 150 warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez instruktorów z Polski oraz Czech udział wezmą miłośnicy rękodzieła. Wachlarz technik, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, jest bardzo szeroki, mówi organizatorka wydarzenia Katarzyna Kubaszewska.
2: To są 4 dni pełne inspiracji, twórczej pasji, różne 3-godzinne warsztaty, szycie maszynowe, patchwork, sutaż, wry wrapping, koronka koniakowska, matematyczny, needlepoint, malowanie wełną, dzierganie makrama i jeszcze wiele, wiele innych. 27 różnych instruktorów z Polski i z Czech. Od rana do wieczora trwają warsztaty.
0: A efekty pracy będzie można podziwiać w niedzielę w Ustroniu Jaszowcu.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Katowicach dziś ostatnie pożegnanie naszego radiowego kolegi Macieja Bakesa. Dziennikarz był związany z Radiem Katowice od ponad 55 lat. Do rozgłośni trafił w 1972 roku i przez kolejne dekady był jednym z charakterystycznych głosów naszej anteny. Słuchacze znali go przede wszystkim jako twórcę i prowadzącego ekologiczną audycję Zielony Telefon. Jeszcze niedawno można go było usłyszeć także w Szolcetyju na Byfeju oraz w audycji Po Naszemu, czyli Po Śląsku. To wielka strata dla nas wszystkich, mówi redaktor naczelna Radia Katowice, Ewelina Kosałka-Pasja.
4: Dziennikarz związany ponad pół wieku z rozgłośnią. Wszystko, co robił, robił z myślą o drugiej osobie, z myślą o radiu. W ostatnich latach mniej aktywny zawodowo, ale to nie znaczy, że nie związany z naszą radiową rodziną, bo ten kontakt cały czas był. Trudno mi myśleć o Maćku w czasie przeszłym. Nie chcę myśleć o Maćku w czasie przeszłym.
0: Maciej Bakes był redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. Funkcję tę pełnił w latach 1988-91. Uroczystości rozpoczną się o 13 w katowickiej katedrze. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć Dom Aniołów Stróżów. Do końca dnia na ogół pogodnie, padać nie będzie, a temperatura wzrośnie do 21 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a w nich powracamy na autostradę A4, która korkuje się w Pławniowicach. Tam pracują drogowcy i jezdnia w kierunku Opola jest częściowo zagrodzona. I tam niestety tworzą się narastające korki, bo samochodów cały czas przybywa. Korkuje się też droga 78 w Reptach Śląskich. Tam z kolei trwa przebudowa skrzyżowania i tam korki mamy po obu stronach. Kierowcy informują też o dużym natężeniu ruchu na drodze krajowej 44, przez co korkuje się odcinek w Tychach. Od zjazdu z Krajowej Jedynki do Tyskich Urbanowic i na odwrót, ale też odcinek nieco dalej, bo w Bieruniu. Na południu województwa najbardziej kłopotliwy jest teraz przejazd przez Kozy drogą krajową 52. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Prace drogowe generują też zatory pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. To już trasa S1. Na północy utkniemy w Blachowni na drodze 46. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. A to znak, że czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
2: Rosyjski atak na Kijów. Dron uderzył w szkołę, dzieci zdążyły zejść do schronu. Studenci wrócili na uczelnię. Jest tłoczno, bo nowy rok akademicki zaczyna podwójny rocznik. Rusza akcja Świeć przykładem. Policja przypomina, że odblask może uratować życie. Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Nie było ofiar, bo dzieci zdążyły zejść do schronu. Kijów jest od wielu dni celem zmasowanych powietrznych ataków Rosjan.
3: Do zdarzenia doszło w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Dron, najprawdopodobniej o napędzie odrzutowym, trafił w budynek szkoły podstawowej. Uszkodzeniu uległa część pomieszczeń. Mieszkańcy okolicznych domów udostępnili nagrania wideo z miejsca eksplozji.
4: To nasza szkoła.
3: To nasza szkoła. W tej szkole były dzieci. Mam nadzieję, że uciekły do schronu. Na szczęście żadne z dzieci ani nikt z pracowników szkoły nie ucierpiał. Jak wyjaśniły władze miasta podczas alarmu bombowego, około 100 uczniów szkoły zeszło do piwnic. W nocy i nad ranem w Kijowie słychać było szereg eksplozji. Alarmy bombowe ogłaszane są w ukraińskiej stolicy niemal bez przerwy. Rosjanie atakują trudnymi do strącenia dronami odrzutowymi. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: 19-latek, który w Otwocku pod Warszawą potrącił pieszą na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia, został aresztowany na 2 miesiące. Ukrainiec nie miał prawa jazdy, a jego samochód nie miał ważnych badań technicznych. Zatrzymany został krótko po wypadku. Przyznał się, że potrącił pieszą. Ucieczkę tłumaczył paniką wywołaną brakiem prawa jazdy. 40-letnia kobieta doznała obrażeń ciała. Jej stan jest stabilny. Studenci rozpoczynają nowy rok akademicki, wracają do znajomych i po nową wiedzę. Większość młodych ludzi, z którymi rozmawiał nasz reporter Krzysztof Polasik, cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
5: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
6: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
7: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8, ale to część wykładowa.
8: Ja jestem pierwszy rok, to jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
9: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w maturalnej klasie.
2: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6-latki i 7-latki. Dziś rusza ogólnopolska akcja Świeć przykładem. Nawet niewielki odblask może uratować życie. Jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, a pogoda często ogranicza widoczność, piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego odblaski powinny stać się codziennym nawykiem, przypomina Joanna Skręt z Policji w Gdańsku.
10: Jeżeli założymy tą kamizelkę odblaskową, wiadomo, im większy element odblaskowy, to taką osobę zobaczymy o wiele wcześniej. Nie z 20-30 metrów, a już nawet w środkach drogowych ze 150. To daje czas i również tą odległość, żeby kierowca właściwie zareagował, żeby mógł nas ominąć, a jeżeli taka będzie konieczność, również zatrzymać się.
2: Akcja potrwa przez cały październik. Bułgarski świat biznesu i piłki nożnej wstrząśnięty zabójstwem, do którego doszło w Płowdiwie. Zastrzelono 53-letniego Iliana Filipowa, biznesmena, właściciela firmy transportowej i prezesa pierwszoligowego klubu Botę w Płowdiw.
11: Do zabójstwa doszło w nocy na terenie należącej do niego nieruchomości. Policja potwierdziła, że śmierć nastąpiła w wyniku postrzału z broni palnej. Płowdiw został w nocy i rano objęty szeroko zakrojoną akcją policji. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce zbrodni, przeszukiwali okolice i sprawdzali samochody na drogach wyjazdowych i wjazdowych do miasta. Śledczy analizują także nagrania z kamer monitoringu. Prokuratura mówi o umyślnym zabójstwie, a na razie nie wskazuje motywu. Sprawdzane są wszystkie możliwe wersje. Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o zabójstwo Filipowa. Według bułgarskich dziennikarzy śledczych mężczyzna był zamieszany w zlecenia zabójstwa, więc w tym przypadku również nie można wykluczyć takiego motywu. Filipow był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Płowdiwu. Kierował firmą działającą w transporcie i budownictwie, a z klubem Botew był związany także poprzez budowę jego stadionu. W ostatnich latach prowadził również publiczne spory z przedstawicielami lokalnego biznesu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pogodniej bez opadów, na południowym zachodzie trochę chmur, w Augustowie 17 stopni, w Warszawie 20, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 22, w Zielonej Górze 25.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

nacisku nasz przepis. Na co ze szczęścia może? Jak będę miała więc nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Jest 12. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z wizytą w regionie. Z jej udziałem w Bytomiu odbyła się debata o kulturze. Wraca głośna sprawa rolnika z Gliwic, który zaorał świeży asfalt. Sąd rozpatrzy dzisiaj wniosek obrony o uchylenie nałożonych na 60-latka środków zapobiegawczych. Pod znakiem inwestycji Politechnika Częstochowska rozpoczęła nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Bytomskim Teatrze Rozpark zorganizowano debatę z udziałem marszałek Senatu oraz przedstawicieli instytucji kultury z regionu. Społeczne finansowanie kultury to temat tego spotkania. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała, że o kulturze trzeba rozmawiać. Kultura to szczepionka, nasza odporność.
2: Wiemy, że to jest bardzo ważny obszar. Państwa jako takiego nie stać na to, żeby finansować wszystkie obszary i wspierać tak, jak

0: mu zarzut zniszczenia mienia o dużej wartości. Po analizie strat zarzuty jednak zmieniono na zniszczenie mienia, ale już nie o dużej wartości, przynajmniej nie w tym rozumieniu prawnym. Areszt zamieniono na dozór policyjny. Na Józefa M. nałożono także poręczenie majątkowe oraz zabezpieczono traktor. Obrońca rolnika mecenas Adam Szewc wnosi o uchylenie tych środków zapobiegawczych i dzisiaj sąd ma właśnie podjąć decyzję w tej sprawie. Warto przypomnieć, że 60-latek zniszczył asfalt, aby w ten sposób zaprotestować. Uważa bowiem, że droga została wybudowana na jego działce.
1: Co dementuje Urząd Miasta. Tę relację przygotował Wojciech Kocjan. Posiedzenie sądu rozpocznie się o 12.30. Po raz 78. Politechnika Częstochowska zainaugurowała rok akademicki. Naukę w uczelni technicznej rozpoczęło 2700 nowych studentów. Stoimy przed dużymi wyzwaniami inwestycyjnymi, mówi profesor Marek Warzecha, rektor Politechniki.
2: Poprawa warunków dla studentów, czyli remonty akademików, wyposażanie ich w nowe meble, w nowe wyposażenie. Są nowe laboratoria szykowane, są nowe sale wykładowe szykowane, strefy relaksu, plus udało nam się wyremontować klub Studencki Rywal i mam nadzieję, że wkrótce już będzie oficjalne otwarcie, więc studenci będą mieli również możliwość nie tylko studiowania, ale również imprezowania.
1: Politechnika Częstochowska oferuje naukę na 7 wydziałach.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: W katowickiej katedrze odbędzie się ostatnie pożegnanie naszego radiowego kolegi Macieja Bakesa. Dziennikarz był związany z Radiem Katowice od ponad 55 lat. Słuchacze znali go przede wszystkim jako twórcę i prowadzącego ekologiczną audycję Zielony Telefon. Jeszcze niedawno można go było usłyszeć także w Szolce Tyju na Byfyju oraz w audycji Po Naszemu, czyli Po Śląsku. Maciej Bakes był także redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. Funkcję tę pełnił w latach 1988-91. Uroczystości rozpoczną się o 13 w katowickiej katedrze. Rodzina prosi, by nie przynosić kwiatów, a zamiast tego wesprzeć Dom Aniołów Stróżów. Do końca dnia pogodnie, bez opadów. Temperatura od 19 do 21 stopni. Noc będzie zimna, do 5 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: I w Radiu Katowice przed godziną 13 jeszcze z drogowym raportem Wojciech Pacula. O tej porze taką względną stabilizację w natężeniu ruchu mamy w samych Katowicach i w najbliższej okolicy Katowic. Przejazd w zasadzie bez większych problemów, ale na przykład utrudnienia związane z remontem, bo wygrodzone są skrajne pasy 94 w tej zagłębiowskiej części na wysokości Sosnowca i właśnie ten fragment trasy od Szpitala Urazowego jadą w stronę Katowic i potem już Aleja Roździeńskiego w stronę Katowica, więc 86 na tym zwężeniu. Tutaj, przypomnę, hamujemy, wolniej się jedzie, potem już dojazd do centrum Katowic, rozjazd na Murckowską na przykład bez większych problemów. Ważna informacja, policja przekazuje, przed pół godziny to przekaz, udrożniona już całkowicie A4 w okolicy Pławniowic, kierunek Wrocław. Przypomnę, mieliśmy tam zdarzenie osobowego auta z ciężarówką, blokada przez ponad 3 godziny. Wszystko wraca do normy, choć korek bardzo stopniowo się rozładowuje, a więc cierpliwość. Odwołane są natomiast objazdy bezpiecznej jazdy szerokiej drogi od autoradia.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Słuchaj Państwo, Trójki, jest samo południe. Za oknem właściwie powróciło lato. A sprawdźmy, co w serwisie Trójki, który przygotowała, przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
8: Spór o szefa SOP. Minister Kierwiński zwołuje pilną odprawę. Rosja szykuje rekordowe wydatki, zwiększa finansowanie armii i służb. Po nieudanej egzekucji stan Tennessee zawiesza wykonywanie kar śmierci. W siedzibie Służby Ochrony Państwa właśnie teraz ma rozpoczynać się pilna odprawa zwołana przez ministra spraw wewnętrznych. Ma związek z decyzją prezydenta o wydaniu negatywnego stanowiska w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP. Wczoraj rano w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce minister Marcin Kierwiński powiedział, że mimo decyzji Karola Nawrockiego pułkownik Jackowicz i tak będzie kierował SOP-em.
9: Ta służba po bałaganie, który wygenerował PiS, potrzebuje dobrego dowódcy, dowódcy, który posprząta różnego rodzaju nieprawidłowości. Chciałem to zrobić, widać pan prezydent woli, abyśmy musieli żyć w świecie półśrodków. I niezależnie od tego, jak pan prezydent sabotuje zmiany w tej służbie.
8: Pułkownik Jackowicz.

0: Pełni obowiązki szefa SOP od czasu, gdy minister Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. Rosja zwiększa wydatki na wojsko i służby specjalne. W projekcie budżetu złożonym przez rząd wskazano 3-letni deficyt na łącznym poziomie ponad 16 milionów rubli. Z dokumentu wynika, że obywatele muszą przygotować się na podwyżki opłat. Jest akt oskarżenia w sprawie 51-letniego myśliwego, który podczas polowania postrzelił śmiertelnie swojego kolegę. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicach Milejowa w województwie lubelskim. Oskarżony usłyszał zarzut zabójstwa, powiedział rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
1: W istniejących w trakcie oddawania strzałów okolicznościach obrany przez niego cel może być człowiekiem i godząc się na to, bez dokładnego osobistego rozpoznania celu, oddał strzał, w wyniku którego do postrzelenia doszło mężczyzny Andrzeja L., który w wyniku odniesionych ran zmarł.
0: Myśliwy nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Polak przetransportowany z Filipin rządowym samolotem wymaga opieki długoterminowej, poinformowała kierowniczka SOR Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku. Stan zdrowia Piotra Moczulskiego nie pogorszył się podczas transportu, powiedziała Marzena Wojewódzka Żelazniakowicz.
2: Transport odbył się bez powikłań, w stanie niepogorszonym przybył do naszego szpitala, został przyjęty, wykonane były kontrolne badania, które uznaliśmy, że powinniśmy na ten moment wykonać.
0: Piotr Moczulski 2 lata temu miał poważny wypadek na skuterze. Od tego czasu przebywał w szpitalu na Filipinach. Po nieudanej egzekucji skazanej na karę śmierci Christy Pike, władze amerykańskiego stanu Tennessee zawiesiły wykonywanie wyroków śmierci do końca roku. 50-letnia Pike trafiła do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło, mimo podania 2 zastrzyków mających spowodować zgon.
3: Christa Pike w pewnym momencie powiedziała: mam wrażenie, jakby zaraz miała mi eksplodować ręka, powiedziała Tori Gessner, prezenterka stacji WKRN, która obserwowała próbę egzekucji. Skazana miała potem uśmiechnąć się szeroko. Przez cały ten czas mówiła, a następnie zaczęła oddychać, jęczeć i chrapać. Było wyraźnie widać, że wciąż żyła. To jest ogromna dawka środka uspokajającego, której podanie drugi raz nie powinno nigdy być konieczne, a jednak tak się stało i wtedy ona nadal żyła. Procedura nie określa, co należy zrobić, jeśli podaje się ten środek dwukrotnie, a skazana nadal żyje. Christa Pike razem ze swoim chłopakiem zamordowała koleżankę ze szkoły, Colleen Slemmer, 30 lat temu. Agata Król, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Na zachodzie dobra, a na wschodzie bardzo dobra jakość powietrza. Umiarkowana w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Lublinie i na Górnym Śląsku. Ponad połowę energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartkowe popołudnie pogodne i bez opadów. Na południowym zachodzie trochę chmur, a w Sudetach silny wiatr. Teraz na termometrach 12 stopni w Rzeszowie, 15 w Warszawie, 17 w Ustce i 20 w Jeleniej Górze.
6: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 12. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z wizytą w regionie. Z jej udziałem w Bytomiu odbyła się debata o kulturze. Wraca głośna sprawa rolnika z Gliwic, który zaorał świeży asfalt. Sąd rozpatrzy dzisiaj wniosek obrony o uchylenie nałożonych na 60-latka środków zapobiegawczych. Pod znakiem inwestycji Politechnika Częstochowska rozpoczęła nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W bytomskim Teatrze Rozpark zorganizowano debatę z udziałem marszałek Senatu oraz przedstawicieli instytucji kultury z regionu. Społeczne finansowanie kultury to temat tego spotkania. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała, że o kulturze trzeba rozmawiać. Kultura to szczepionka, nasza odporność.
2: Wiemy, że to jest bardzo ważny obszar. Państwa jako takiego nie stać na to, żeby finansować wszystkie obszary i wspierać tak, jak oczekujemy, więc trzeba znaleźć inny model, żeby była kolejny taki buspas, który pozwoli finansować kulturę.
0: W województwie śląskim debata społeczne finansowanie kultury odbędzie się także w Bielsku-Białej. 60-letni rolnik, który 7 sierpnia na ulicy Rybackiej w Gliwicach zaorał ciągnikiem świeży asfalt i zniszczył nową drogę, ubiega się o uchylenie nałożonych na niego środków zapobiegawczych. Szczegóły tej sprawy śledzi reporter Radia Katowice.
3: Po tym jak 60-letni Józef M. z Gliwic przy użyciu traktora zniszczył świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej, początkowo prokuratura przedstawiła mu zarzut zniszczenia mienia o dużej wartości. Po analizie strat zarzuty jednak zmieniono na zniszczenie mienia, ale już nie o dużej wartości, przynajmniej nie w tym rozumieniu prawnym. Areszt zamieniono na dozór policyjny. Na Józefa M. nałożono także poręczenie majątkowe oraz zabezpieczono traktor. Obrońca rolnika mecenas Adam Szewc wnosi o uchylenie tych środków zapobiegawczych i dzisiaj sąd ma właśnie podjąć decyzję w tej sprawie. Warto przypomnieć, że 60-latek zniszczył asfalt, aby w ten sposób zaprotestować. Uważa bowiem, że droga została wybudowana na jego działce.
0: Co komentuje Urząd Miasta. Tę relację przygotował Wojciech Kocjan. Posiedzenie sądu rozpocznie się o 12.30. Po raz 78. Politechnika Częstochowska zainaugurowała rok akademicki. Naukę w uczelni technicznej rozpoczęło 2700 nowych studentów. Stoimy przed dużymi wyzwaniami inwestycyjnymi, mówi profesor Marek Warzecha, rektor Politechniki.
4: Poprawa warunków dla studentów, czyli remonty akademików, wyposażanie ich w nowe meble, w nowe wyposażenie. Są nowe laboratoria szykowane, są nowe sale wykładowe szykowane, strefy relaksu, plus udało nam się wyremontować klub studentów. Studencki Rywal i mam nadzieję, że wkrótce już będzie oficjalne otwarcie, więc studenci będą mieli również możliwość nie tylko studiowania, ale również imprezowania.
0: Politechnika Częstochowska oferuje naukę na 7 wydziałach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W katowickiej katedrze odbędzie się ostatnie pożegnanie naszego radiowego kolegi Macieja Bakesa. Dziennikarz był związany z Radiem Katowice od ponad 55 lat. Słuchacze znali go przede wszystkim jako twórcę i prowadzącego ekologiczną audycję Zielony Telefon. Jeszcze niedawno można go było usłyszeć także w Szolce Tyju na Byfyju oraz w audycji Po Naszemu, czyli Po Śląsku. Maciej Bakes był także redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. Funkcję tę pełnił w latach 1988-91. Uroczystości rozpoczną się o 13 w katowickiej katedrze. Rodzina prosi, by nie przynosić kwiatów, a zamiast tego wesprzeć Dom Aniołów Stróżów. Do końca dnia pogodnie, bez opadów. Temperatura od 19 do 20.

0: Rosja wydala węgierskich dyplomatów. To odwet za decyzję Budapesztu. W przesyłce nadanej do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie nie stwierdzono skażenia biologicznego, chemicznego i jakiegokolwiek innego, przekazuje prokuratura. Po otwarciu listu źle poczuły się 3 osoby.
1: Listonosz przyniósł przesyłkę listową, którą otworzył zastępca placówki tej żandarmerii wojskowej. Po jej otwarciu nie stwierdził żadnych płynów ani substancji, ale zgłosił niedyspozycję, poczuł duszności. Został niezwłocznie przewieziony do szpitala. Po chwili objawy drażnienia, bólu gardła głosiły 2 inne osoby.
0: Powiedział rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak. Przesyłka została nadana z Niemiec. W siedzibie Służby Ochrony Państwa trwa pilna odprawa zwołana przez szefa MSWiA. Ma związek z decyzją prezydenta o wydaniu negatywnego stanowiska w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa SOP. Decyzja Karola Nawrockiego jest niezrozumiała, a SOP nie jest służbą polityczną, podkreśla były szef Biura Ochrony Rządu generał Marian Janicki.
2: Nagle ja słyszę, że pułkownik Tomasz Jackowicz nie uzyskał akceptacji pana prezydenta. No więc chciałbym wiedzieć powód. Służba Ochrony Państwa jest formacją mundurowaną, podległą ministrowi spraw wewnętrznych. I to minister spraw wewnętrznych wnioskuje o odwołanie lub powołanie komendanta.
0: Wczoraj rano w Trójce minister Marcin Kierwiński powiedział, że mimo decyzji prezydenta pułkownik Jackowicz i tak będzie kierował SOP-em. Rosja wydali nieokreśloną liczbę węgierskich dyplomatów w ramach działań odwetowych, poinformowało MSZ w Moskwie. Dyplomaci z ambasady w Moskwie oraz konsulatów w Petersburgu i Kazaniu będą musieli wyjechać w ciągu 2 tygodni. We wrześniu Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, twierdząc, że działali oni w sposób niezgodny z ich statusem. Określenie to jest często używane jako eufemizm oznaczający szpiegostwo. Unia Europejska i NATO dostrzegają zagrożenie ze strony Rosji przy przesmyku suwalskim. Są jednak plany umożliwiające reakcję wyprzedzającą. Polski przedstawiciel wojskowy przy NATO i Unii, generał Piotr Błazeusz, odniósł się do doniesień dotyczących planowanej przez Rosję eskalacji napięcia w tym regionie.
3: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO i w Unii. My mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcie pod narzędzia kinetyczne przez Rosję.
0: Przesmyk suwalski jest dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia w Brukseli. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pogodnie, trochę chmur tylko na południowym zachodzie. Od 17 stopni na Podlasiu do 25 na południowym zachodzie.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: I w Radiu Katowice przed godziną 13 jeszcze z drogowym raportem Wojciech Pacula. O tej porze taką względną stabilizację w natężeniu ruchu mamy w samych Katowicach i w najbliższej okolicy Katowic. Przejazd w zasadzie bez większych problemów, ale na przykład utrudnienia związane z remontem, bo wygrodzone są skrajne pasy 94 w tej zagłębiowskiej części na wysokości Sosnowca i właśnie ten fragment trasy od Szpitala Urazowego jadą w stronę Katowic i potem już Aleja Roździeńskiego w stronę Katowic, a więc 86 na tym zwężeniu. Tutaj, przypomnę, hamujemy, wolniej się jedzie, potem już dojazd do centrum Katowic, rozjazd na Murckowską, na przykład bez większych problemów. Ważna informacja, policja przekazuje, przed pół godziny to przekaz, udrożniona już całkowicie A4 w okolicy Pławniowic, kierunek Wrocław. Przypomnę, mieliśmy tam zdarzenie osobowego auta z ciężarówką, blokada przez ponad 3 godziny. Wszystko wraca do normy, choć korek bardzo stopniowo się rozładowuje, a więc cierpliwości. Odwołane są natomiast objazdy bezpiecznej jazdy szerokiej drogi od autoradia.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła.

struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jesteś pytawca.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jesteśmy.

Tu Radio Dźwięk.

zgraja, zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby coś

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie,

i tu czas wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Będzie gorzej w ciągu najbliższych godzin dwóch.
2: Jest 14. Po tragedii w Żywcu prokuratura wszczyna śledztwo. Wczoraj 26-latek w BMW wjechał na przejściu dla pieszych w dwie osoby. Jedna z nich nie żyje. Czy zabytkowa kopalnia węgla kamiennego w Zabrzu trafi na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło w tej sprawie wniosek. Ma być taniej i stabilniej. W Tworogu ma powstać spółdzielnia energetyczna. Dziś spotkanie dla mieszkańców w tej sprawie.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego śmiertelnego wypadku w Żywcu. Na przejściu dla pieszych w Alei Piłsudskiego zginęła 64-letnia kobieta, a kolejne 4 osoby, w tym sprawca, trafiły do szpitala. O dotychczasowych ustaleniach mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
4: Samochód BMW kierowany przez 26-letniego mężczyznę wjechał na oznakowane przejście dla pieszych i potrącił 2 przechodzące osoby. Następnie samochód kontynuował jazdę i uderzył w jadący przed nim samochód marki Mercedes. Tenże samochód zderzył się z kolejnym pojazdem włączającym się do ruchu.
2: Sprawca nie został jeszcze przesłuchany, bo przebywa w szpitalu. Śledczy pobrali mu jednak krew do badań na obecność narkotyków i alkoholu. Podróżująca z nim pasażerka twierdzi, że mężczyzna stracił panowanie nad samochodem z powodów zdrowotnych. Prokuratura sprawdzi tę wersję wydarzeń.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
2: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło wniosek o wpisanie kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Potwierdził nam to pomysłodawca tej inicjatywy, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Bartłomiej Szewczyk. Dokumenty zostały przekazane organizacji w połowie września. Wniosek obejmuje 3 zabrzeńskie kompleksy górnicze. Kopalnię Królową Luizę, główną, kluczową sztolnię dziedziczną i kopalnię Guido. Podjęcie decyzji w tej sprawie może potrwać nawet 5 lat, mówi Bartłomiej Szewczyk.
5: Około roku czasu na tą ocenę wstępną, czyli ci eksperci czytają te nasze wnioski, zadają pytania, jest wizyta tutaj na miejscu organizowana, no i potem jest rekomendacja. Potem idzie to na głosowanie na sesję, jest jakoś to kolejkowane, tak, więc jeśli tych wniosków jest dużo, no to trzeba się gdzieś tam ustawić w kolejce.
2: Zabrze posiada jedyne w skali kraju tak dobrze zachowane zabytkowe zespoły wyrobisk węgla kamiennego z parkiem maszynowym. Nowa spółdzielnia energetyczna powstaje w Tworogu. Ma pozwolić mieszkańcom oraz samorządowi na wspólne wytwarzanie, zużywanie i bilansowanie energii, głównie z odnawialnych źródeł. Głównym celem inicjatywy jest obniżenie kosztów prądu, zwiększenie stabilności cen oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkich zainteresowanych zaproszono na specjalne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Początek o 17.30. Po raz 78. Politechnika Częstochowska zainaugurowała rok akademicki. Naukę w Częstochowskiej Uczelni Technicznej rozpoczęło 2700 nowych studentów.
6: Na kierunku sztucznej inteligencji.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A w Radiu Katowice sytuację śledzi dla Państwa Wojciech Pacula.
2: Za sprawą aury dobre warunki do jazdy, ale na tym wieści te dobre z dróg się kończą. No właśnie, bo dalej już nie będzie tak dobrze. Kolejna stłuczka na A4, tym razem bliżej węzła Ostropa pod Gliwicami i znów zablokowany fragment A4 w stronę Wrocławia. Podpowiadamy, by korzystać z wariantu przejazdu na węźle Sośnica i pojechać 78, na Semką najpierw, a potem 88 w stronę Starych Gliwic, potem do Kleszczowa. Pojedzie się sprawnie. Ja przypomnę, kilka godzin temu mieliśmy poważniejszy problem. Przez kilka godzin zablokowany dojazd w ogóle do węzła Kleszczów w stronę Wrocławia. Łącznie, jak podaje nam drogówka, doszło do blisko 90 zdarzeń. Są to na szczęście tylko kolizje bez poważniejszych konsekwencji. Feralny, jak się okazuje, odcinek A4 w stronę Wrocławia. Wcześniej mieliśmy tutaj kolizję, o której wspominałem. Natomiast teraz w stronę Wrocławia, już za węzłem Kleszczów, jedziemy w miarę sprawnie. I Gliwica znowu w autoradiu. Teraz stłuczkę mamy sygnalizowaną na węźle ze średnicówką A4, gdy już się odbija potem w A1 na północ. I ten kolejny fragment A1 teraz między Dobieszowicami a Siemonią z problemami. Kto jedzie A1 do węzła Wyrazów, no właśnie, będą też problemy. Teraz mamy w samym Wyrazowie przejazd w miarę utrzymany, to już okolica Częstochowy, ale niedaleko, na pobliskim węźle Wyrazów, 46 i do niej dochodząca droga 904 znowu z problemami, tam się krzyżują te drogi i tam też doszło do stłuczki. Aglomeracyjnych utrudnień na tę porę specjalnie nie sygnalizujemy, ale przypomnę, S1, 79 w okolicy Jaworzna, tutaj standardowo o tej porze bardzo tłoczno, to samo dotyczy 94, gdy się jedzie przez Dąbrowę Górniczą, zresztą w obie strony, węzeł Sulno-Przytkany. Wypada tylko życzyć roztropności i cierpliwości za kierownicą. Numer alarmowy autoradia, przypomnę, 691-400-400.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 1 października i jest prawie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 15-latek miał planować atak terrorystyczny i zabójstwo. Trafił do ośrodka wychowawczego. Spór o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zaskarży decyzję do sądu. Plaża w Ustce może być otwarta jeszcze dziś. Służby kończą kontrolę po zanieczyszczeniu. Zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabójstwo policjanta. Możliwość przeprowadzenia takich działań wyszukiwał w internecie 15-latek z Ukrainy. Warszawska policja zabezpieczyła laptop i telefon chłopaka. Ukrainiec został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu przygotowania do zabójstwa. Ruch jest po stronie prezydenta. Minister energii nie chce mówić o ewentualnym przywróceniu programu CPN. Miłosz Motyka podkreśla, że to, ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy, zależy od Karola Nawrockiego i jego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
5: Pan prezydent ma bardzo poważne narzędzie w ręku na kwotę blisko 5 miliardów złotych, które mają sfinansować obniżki podatków. Nie przechodźmy obok tego po prostu tak, że machniemy na to ręką. Ta presja jest po prostu na prezydenta potrzebna, bo pan prezydent dzisiaj walczy z nami kosztem polskich kierowców.
4: Ceny paliw spadły natomiast na stacjach w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Kuriozalna i nieakceptowalna społecznie, tak europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński komentuje wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Postanowienie warszawskiego sądu okręgowego jest nieprawomocne, prokuratura będzie je zaskarżać. Zdaniem Dariusza Jońskiego sąd podjął decyzję z naruszeniem prawa, a sędzia w ocenie polityka powinien odpowiedzieć za to dyscyplinarnie.
6: W moim przekonaniu pan Romanowski powinien dostać żelazną biżuterię, a nie list żelazny. To jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby człowiek, który jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawiał przetargi, zmieniał tożsamość, uciekał przed polskim wymiarem sprawiedliwości, wysyłał listy z Naddniestrza, które jest tak de facto pod wpływem Rosji. To jest nie do pomyślenia. Pan sędzia powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić. Prokuratura nie dawała zgody, on to zrobił.
4: Zbigniew Kuźmiuk z PiSu uważa, że decyzja sądu była dobra. Wątpi jednak, by procedura przyznania listu żelaznego się uprawomocniła w związku z zapowiedzią prokuratury.
7: Jeżeli rządzącym zależy na tym, żeby rzeczywiście pan minister Romanowski został osądzony, no powinno im zależeć na tym, żeby jak najszybciej dopełnił ten

0: obowiązek zeznań. No i żeby prokuratura skierowała sprawę do sądu, który o jego winie rozstrzygnie. No, bez jego obecności te sprawy nie będą posuwały się do przodu, więc ten wywód jest logiczny. Natomiast agresja, z jaką wczoraj wypowiedział się minister Żurek o tym rozstrzygnięciu, on świadczy o tym, że stanie na głowie, żeby w drugiej instancji ten wyrok obalić.
1: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Do prokuratury okręgowej w Przemyślu wpłynęła nowa opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu zdrowia Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Z dokumentu wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Nie można mu ani przedstawić zarzutów, ani go przesłuchać, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
2: W tej sytuacji będziemy po upływie znowu jakiegoś czasu kolejny raz powoływać biegłych psychiatrów i ponawiać zapytanie właśnie o to, czy stan zdrowia zmienił się na tyle, by możliwe było wykonywanie czynności procesowych z jego udziałem.
1: 31-latek w miniony czwartek zaatakował nożem 5 osób. Zamachu nie przeżył ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Jeszcze dziś może zostać otwarta plaża w Ustce. Urząd Morski w Słupsku kończy sprawdzanie, czy na brzegu zostały jeszcze zanieczyszczenia. W miniony weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną ciemną substancję, prawdopodobnie mazut.
3: Największe skupiska zanieczyszczeń znajdowały się w Ustce, na wschód od głównej plaży w stronę Orzechowa. To miejsce zostało posprzątane w pierwszej kolejności, mówi Robert Budzik z Referatu Ochrony Wybrzeża w Ustce.
4: Teoretycznie jest czysto, ale jeszcze przed gruntownym sprawdzeniem odcinka nie będziemy zdejmować znaków ograniczających wejście na plażę.
3: Czystość plaży na własne oczy chcą zobaczyć też turyści, którzy zakazy wstępu nagminnie ignorują.
5: Jak widzi pani, jest czyściutko, prawda? Świeże powietrze, musimy korzystać z wakacji. Niepotrzebnie zamknęli całe plaże, można było ograniczyć, a po drugie posprzątać, no i badać.
3: Dziś Urząd Morski ma cofnąć zakaz wstępu na plażę w mieście, jutro w gminie Ustka. Nadal toczy się dochodzenie, skąd zanieczyszczenia wzięły się na wybrzeżu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pogodniej bez opadów, tylko na południowym zachodzie pochmurno, w Ełku 17 stopni, w Łodzi 20, w Gorzowie 22, w Słubicach 25.
7: Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.